0: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej. Nocnik na 98,6.

godzinie 12 i tak się ten deszcz może utrzymywać raz mocniej, raz mniej. Do godziny 16 wieczorem znowu będzie padać. Od mniej więcej tej 20 mogą wystąpić opady, tak naprawdę aż do 3 w nocy. Pocieszające? No jutro będzie cieplej i bez opadów. To może być pocieszające na pewno. 1008 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, a wiatr, tak 20 km.

0: w badaniach nie wymaga skierowania czy rejestracji. Póki co w ramach akcji wykonano ponad 1800 badań. Po Poznaniu mobilna stacja kontroli pojawi się w Gdańsku, Gdyni i Grudziądzu. Finał kampanii odbędzie się 25 lipca w Warszawie. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: No to badamy się, żeby być tak zdrowym jak nasza kura i nie trafić na rosół.

chociaż nie wiem, czy te chore kury trafiają na rosół, no bo to tak chyba niesmacznie też mi się wydaje. Nie są to zbyt dobre, jakby to powiedzieć, niezbyt dobrej przyszłości przewiduje naszej kurze. Nie, ale ona już dobrych parę lat was budzi, więc myślę, że tak też pozostanie. Poniedziałek, 20 dzień lipca, Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława. To im dzisiaj życzymy wszystkiego najlepszego ze świąt. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A ja patrzę, że dzisiaj mamy przybywający sierp, a pełnia za 8 dni. No to już poniekąd uczciliśmy. Jeśli chodzi co u nas w programie po następnej piosence, no to przegląd prasy na sam początek. Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, dziennik Gazeta Prawna, no i z prasy lokalnej to Głos Wielkopolski. Oczywiście zostańcie z nami.

zaopatrzeniem są krytyczne. A jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli szef Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, ten atak pokazuje, jak oderwane od rzeczywistości są głosy nawołujące do osłabienia wsparcia dla Ukrainy czy hamowania modernizacji polskiej armii. To tyle, jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą. Praktycznie na jedynce właśnie głównie o Ukrainie, jest też oczywiście o mundialu, coś o fotowoltaice, a także o weto dla statusu osoby najbliższej. Przechodzimy zatem do Rzeczpospolitej. Tam na jedynce czytamy o technologiach. Wysyp polskich firm AI. Tylko w pierwszym półroczu liczba biznesu związanych ze sztuczną inteligencją wzrosła o ponad 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. To już prawdziwy boom. Średnio powstają 34 takie firmy dziennie. Wow, ja jestem ciekaw, ile się zamyka w takim razie. Michał Duszczyk pisze na jedynce, a tekst jego rozwinięcie jest na stronie 17. Na tle dynamicznie rosnącego rynku IT w Polsce mocno wyróżnia się grupa przedsiębiorców związanych ze sztuczną inteligencją. Między innymi z opracowywaniem oprogramowania systemów i aplikacji uczenia maszynowego, robotyzacji i automatyzacji oraz zarządzania bazami danych. Przyznaje Tomasz Starzyk dla Rzeczpospolitej. Czytamy dalej sondaż Rzeczpospolitej. Polacy sprzeciwiają się poborowi. Co drugi Polak jest przeciwny przywróceniu obowiązkowej służby zdrowia. Wynika z badania IBRIS przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. Powszechnie popieramy za to obowiązkowe szkolenia wojskowe i to zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Zgadza się na nie 76,6% badanych. Co dalej czytamy? Mieszkania komunalne. Wyższy dochód to wyższy czynsz. Osoba mieszkająca w lokalu, którego główny najemca zmarł, zachowa możliwość najmu po weryfikacji dochodu i majątku. Wynika z projektu zmian w ustawie, do którego dotarła Rzeczpospolita. O tym na jedynce w tekście Jolanty Szymczak Przewoźnej, a rozwinięcie na stronie 11. Przestępczość. Uwaga, narkotykowe zagłębie Europy. No ciekawe, o jakim kraju tu mowa. Polska. Toni w narkotykach. Policja przejęła ich już w tym roku trzykrotnie więcej niż w całym 2025 roku. Boże, co się stanęło? Grażyna Zawadzka pisze. Rośnie konsumpcja narkotyków w Europie i w Polsce. Wyższy popyt zaspokajają grupy przestępcze. Skala i zjawiska rośnie w zastraszającym tempie, co potwierdzają dane, dla których... No właśnie, dotarła Rzeczpospolita. Oczywiście. W pierwszym półroczu tego roku Centralne Biuro Śledcze Policji skonfiskowało 84 tony narkotyków. No to bardzo dużo. Jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, bo tam teraz zmierzamy. Prokuratura nie będzie niezależna? Takie pytanie postanowiła Sonia Otwinowska. Nowy projekt regulaminu prokuratury nie daje gwarancji niezależności. Utrzymuje rozbudowany model nadzoru oraz możliwość arbitralnego przenoszenia spraw. Krytycy tego modelu argumentują, że choć nadzoru miało być mniej, będzie go w zasadzie więcej. Ten tekst na jedynce oraz jego rozwinięcie na stronie 7. Czytamy również w Dzienniku Gazety Prawnej o Brukseli, która reformuje ETS. Przemysł zyska czas. Po raz pierwszy w dziejach europejskiej polityki klimatycznej Bruksela proponuje zboczenie z wytycznej ścieżki redukcji emisji. Zaproponowana rewizja dyrektywy ETS to ukłon w stronę części sektorów objętych systemem. Zdaniem naszych rozmówców, czyli Dziennika Gazety Prawnej, Komisja Europejska ustąpiła jednak na tyle, na ile musiała. Czytamy także tekst Lex Rolnik, który ochroni przed roszczeniami o emisje. Kupujący dom na wsi mogą zostać zobowiązani do złożenia u notariusza oświadczenia, że akceptują uciążliwości związane z działalnością rolniczą prowadzoną na sąsiednich działkach, takie jak hałas maszyn, zapachy czy wzmożony ruch pojazdów rolniczych. Ten tekst na jedynce Dziennika Gazety Prawnej i na jego rozwinięcie na stronie 6. Przechodzimy zatem do Głosu Wielkopolskiego, bo to tyle, jeśli chodzi o Dziennik Gazety Prawnej, a tam czytam już znajomy nam tekst sprzed kilku
dni, ale w nieco innym scenariuszu. Ciąg dalszy afery z parkingiem przy szpitalu. Opłata została anulowana, czyli 1350 zł za parking zostanie zwrócone pacjentowi. Tak czytamy na Jedynce Głosu Wielkopolskiego w tekście Marty Jarmuszczak. Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu podjęła decyzję o anulowaniu opłaty za parking naszego czytelnika. No tak, jak się okazało, wystarczyło, że podczas tego uwięzienia by się pan Mykola Studziński odniósł, że on chce obniżyć wartość tego paragonu. No i dla takich właśnie osób, które zostały pilnie przyjęte, ten właśnie paragon powinien zostać odwołany. Czytamy też o festiwalu na Cytadeli. Mowa tutaj oczywiście o Bittersweetie. Ten tekst na Jedynce Macieja Szymkowiaka oraz jego rozwinięcie również na stronie drugiej. I to tyle, jeśli chodzi o nasz przegląd prasy.

0: piątki od 18.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

A ja zachęcam was do odwiedzenia afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku, do godziny 12 możecie głosować na swoje ulubione utwory, które słyszycie na świętej.

0: Dudy, Szymon Kamuda z nami w studiu. Co to się wczoraj działo?
1: Dzień dobry, dzień dobry. No właśnie, co się działo? Nic się nie działo. Było bardzo niewiele akcji, jeżeli mówimy o finałowym, o tym najważniejszym meczu Mistrzostw Świata. Te bardzo dziwne, rozciągnięte w wielu momentach również i niesamowicie kontrowersyjne mistrzostwa dobiegły do końca, tyle że ostatnia stacja była bardzo, bardzo, bardzo nieporywająca.
0: Z kontrowersjami masz na myśli sędziego, kochanego naszego?
1: Nie, ja tak ogólnie mówię o całym turnieju, o pewnym prezydencie organizacji, o pewnym prezydencie kraju, o sędziowaniu, o różnego rodzaju zagrywkach boiskowych. Tak naprawdę o wszystkim. Myślę, że ten mundial będzie pamiętany przez bardzo wiele lat, ale niekoniecznie z powodu poziomu sportowego, bo tutaj, no tak jak chociażby w wypadku finału, trochę kulało.
0: Słuchaj, a może Francja z Anglią wszystkie gole zabrała? W końcu 10 tam padło.
1: No właśnie tak mi się wydaje, że to wyglądało tak, że Francuzi z Anglikami zabrali te wszystkie bramki, a tutaj po prostu już nic nie zostało. Tamci zjedli cały granulat dla piłkarzy i udają niewiniątko. Argentyńczycy kompletnie próbowali wybić futbol z głowy Hiszpanom, ale nie udawało im się to, tak jak chociażby w spotkaniu z Anglikami, gdzie pamiętamy w tym półfinale w pierwszej połowie było bodajże 20 ponad fauli w samo 45 minut. Tutaj Hiszpanie byli za szybcy, nie dawało się doskakiwać, nie dawało się grać tak brutalnie, brudno. No i to odbiło się na tym, że z biegiem czasu coraz głębiej ta Argentyna musiała się cofać, a Hiszpanie mieli coraz więcej pola do popisu i wszystkim się wydawało, że no w końcu wcisną, w końcu coś tam wymyślą, wykombinują. To się jednak nie udawało, aż do tak naprawdę końca tego regulaminowego czasu gry, tam za czerwoną kartkę, a w zasadzie za drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, wyleciał z boiska Enzo Fernandez. No i dopiero w dogrywce, w 106 minucie idealnie odnalazł się w polu karnym Ferran Torres, który po dobrym podaniu Nico Williamsa zapakował piłkę pod ladę, pod poprzeczkę, bardzo mocnym, silnym strzałem. Później strzelił jeszcze drugą bramkę, ale ze spalonego, więc ta została anulowana.
0: Ale był, faktycznie.
1: Dokładnie.
0: Zero strzałów Argentyny przez prawie 2 godziny, słuchaj. Mi się wydaje, że dobra akcja Argentyny to była jedyna, gdy Romero nie podał ręki Trumpowi przy wręczeniu medali.
1: O, dokładnie, dokładnie, dokładnie. To była najlepsza akcja tego spotkania.
0: Słuchaj, w takim razie kazałeś mnie nie pytać, to ja cię muszę spytać. Wiesz, kto jechał w samochodzie z Madonną?
1: Nie mam pojęcia. Jestem człowiekiem kultury, więc stwierdziłem, że w trakcie przerwy, jak przystało na fana piłki nożnej, wyjdę się przewietrzyć.
0: Ronaldo wrócił do finału. Tylko że Nazario razem z Ronaldinho sobie jechali.
1: A to jednak coś wartościowego przegapiłem.
0: Co nie? Ale faktycznie to było chyba ciekawsze niż ta pierwsza połowa.
1: No, mam wrażenie, że oglądanie schnącej farby na ścianie byłoby ciekawsze niż oglądanie pierwszej połowy.
0: Ach, ale powiedz może trochę o tych najlepszych zawodnikach w mundialu. Trochę pozytywo może.
1: No właśnie, bo wszystkim wydawało się, że Messi zdobędzie tą złotą mundialową piłkę, trofeum dla najlepszego zawodnika turnieju, ale jednak nie. Jednak nie był to Messi, nie był to Bellingham, nie był to Mbappé, a był to Rodri. Rodri, który przecież też już zdobył tą prawdziwą złotą piłkę na tym turnieju. Prezentował się znakomicie, był prawdziwym motorem napędowym, prawdziwym dynamo, jeżeli chodzi o rozegranie w tej drugiej linii. No i to dzięki niemu Hiszpanie tak świetnie sobie radzili z właśnie rozdawaniem tych piłek lewo, prawo, przód, tył. Jeżeli chodzi właśnie o tył, no to tutaj obrona cała jest do pochwały, ale przede wszystkim jej dowódca, czyli Unai Simone między słupkami, wpuścił tylko jednego gola w meczu z Belgią i to w zasadzie po błędzie i niefrasobliwości obrony, a nie z jego winy. On tam nie mógł zrobić nic więcej. Miał serię 649 minut bez straty gola, więc zdobył złote rękawice, tak samo jak Iker Casillas w 2010 roku, kiedy to Hiszpania przecież pierwszy swój tytuł wygrała. Jeżeli chodzi o Golden Boya, czyli zawodnik do 22 roku życia, no wszyscy mówili, no Jamal, no musi być Lamine Yamal.
0: Za mało strzelił.
1: Być może Désiré Doué, no a tutaj faktycznie młody, faktycznie zawodnik Barcelony, ale nie Lamine Yamal, a Pau Cubarsí, czyli właśnie defensor, przecież przed chwilą tą defensywę chwaliłem. Co bardzo zabawne i taki w sumie można powiedzieć chichot losu. Z boiska w 93 minucie, jak mówiłem, wyleciał Enzo Fernandez, który był Golden Boyem 4 lata temu. Więc swoista zmiana warty, on wyleciał z hukiem, jeżeli chodzi o tą klasyfikację. No a jego miejsce zajął właśnie Katalończyk.
0: Mi się wydaje, że Yamala po prostu te 19 lat temu Messi za słabo wykąpał. Na ten mundial jeszcze się nie przygotował.
1: Jeszcze nie wysechł, przewiało.
0: Może też to faktycznie.

był Maciek Bąk. Kolejny rok upłynął, a ja mówię, że kolejna godzina upłynęła. 7:57, tym razem już za 10 sekund, a więc serwis informacyjny.

Mamy poniedziałek, 20 dzień lipca. Czesław Małgorzata Hieronim, Paweł Leon, Czesława Remigiusz Ludwika, Eliasz Aureliusz Leona Hieronima. Tak, Hieronima, dobrze czytałem, bo to jest Remigia i Flawian. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A z przysłów na dziś... Deszcz na świętą Małgorzatę jest orzechom na stratę. Ja tak lubię orzechy, dlaczego tak? Kolejne. Jaka Małgorzatka, takie będzie półlatka. Czyli rozumiem, że zimno i deszczowo. No super, świetnie. Ostatnie. No Małgorzata, trzymam kciuki. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi. Nie, no jeszcze siano, naprawdę. Co jest grane Małgorzata, proszę cię.

Odpakowana, świeżutka nowość od Mleczy. Tak, tych ostatnich w tym sezonie, można powiedzieć. Album niebieski. Okładka też niebieska, zanurzona pod wodą, co świetnie reprezentuje też opis. Ponieważ, jak piszą Mleczy, album powstawał w trakcie długiej zimy, kiedy Karo, czyli Karolina Prasał, czuła się trochę odcięta od świata, jakby zanurzona pod wodą. No i

Słuchacz Mikołaj napisał: ja teraz będę w towarzystwie poranka obrabiał foty z Blue Summer Jazz. Mówi, że było super. Że była też jakaś szalona pianistka na końcu. To nie wiem, o co chodzi, bo nie byłem.

gdzie cię to trafi prawie. Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawą. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: tymi meczami rządzą.
1: Wielki był 4 lata temu, więc teraz stwierdzili, że a co się tam będą przemęczyć.
0: No pamiętasz mundial, finał 2010 i 2014 roku? Tak samo było.
1: Że jeden był dobry, drugi nie?
0: Nie, że też takie mierne były.
1: Aha,
0: do pierwszej bańki, nie?
1: Mierne mówisz. Ja bym musiał daleko zajrzeć pamięcią w takim razie. Aż tak dobrze nie pamiętam.
0: Ja pamiętam.
1: Szczerze mówiąc. A proszę powiedz, czy miałeś jakąś taką ulubioną reprezentację, której kibicowałeś?
0: Ja zawsze mam słabość do Urugwaju, bo taki sentyment właśnie z dzieciństwa, z tego mundialu z 2010 roku, wtedy Urugwaj był fenomenalny i tak jakoś zawsze im kibicuję od tej pory.
1: I Forlan chyba?
0: Forlan, tak.
1: Tam strzelał te bramki.
0: Jeden z moich ulubionych. Wybitny zawodnik był na tym mundialu, no.
1: To prawda. Wybitny. Słuchajcie, 8:57. My czekamy w takim razie na wybitny serwis od Marcela Kujawy.
0: Marcel Kujawa, zapraszam. Już w tym tygodniu na UAM odbędzie się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych. Tematem spotkania będzie postępująca polaryzacja polityczna i społeczna. Ponad 1700 naukowców z całego świata będzie rozmawiać o przyczynach i skutkach tego zjawiska, a także o potencjalnej roli antropologii społeczno-kulturowej w badaniu i przezwyciężeniu podziałów wśród społeczeństw.
2: Musimy mieć tę nadzieję i bezustannie pracować nad tym, żeby powiedzieć, że świat się nie kończy na mediach, świat się nie kończy na jednym wymiarze. Jesteśmy wielowymiarowi, są różni ludzie, różne społeczeństwa, różne sytuacje i to między innymi właśnie antropologia chce pokazywać.
0: Mówił w hurtowni inicjator i współorganizator konferencji profesor Michał Buchowski. Całe wydarzenie będzie największą konferencją antropologiczną, która kiedykolwiek odbyła się w Polsce.
3: Na antenę wchodzi kultura.
0: Na MTP można podziwiać malarstwo Zdzisława Beksińskiego. Ekspozycja obejmuje 76 obrazów, 13 rysunków oraz 30 fotografii, które ukazują 50-letni okres twórczości artysty. Wystawy otwierają prace z początkowego etapu abstrakcyjnego, potem przechodzi się już do prac charakterystycznych dla sanockiego malarza. Koniec ekspozycji to okres stopniowego ograniczania środków wyrazu przez Beksińskiego. Większość eksponatów pochodzi z Muzeum Historycznego w Sanoku, są jednak także dzieła ze zbiorów prywatnych. Wystawa potrwa do połowy października. Poznańskie MPK powiększy swoją flotę o 5 minibusów. Pojazdy Iveco Tesi będą obsługiwać linie do węzłów komunikacyjnych oraz w obrębie osiedli. Umowa na zakup została już podpisana.
4: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk.
0: Mówiła rzecznik prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Minibusy mają długość nieco ponad 8 metrów. Podróżować nimi będzie mogło do 35 osób. Pojazdy wyposażone będą w klimatyzację, monitoring i system informacji pasażerskiej.
3: Wiadomości z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
0: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM wykorzysta robota do swoich badań. Model Agibot A2 Ultra posłuży do analiz wpływu automatyzacji i AI na środowisko pracy i człowieka. Naukowcy dzięki maszynie będą mogli obserwować rzeczywiste reakcje ludzi podczas kontaktu z konstrukcją. Interakcje mają pomóc pogłębić wiedzę na temat poczucia zagrożenia zawodowego, lęku przed zastąpieniem przez technologię oraz wpływ nowoczesnych rozwiązań na dobrostan psychiczny i tożsamość zawodową pracowników. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Już za 15 sekund godzina 9. Kuro, prosimy bardzo.

Czesław Małgorzata, Hieronim, Paweł Leon, Czesława Remigiusz, Ludwika, Eliasz. Im życzymy dzisiaj wszystkiego najlepszego, bo to oni obchodzą dzisiaj imieniny, a wiem, że imieniny w Polsce to czasem są ważniejsze od urodzin, prawda? No ja waszych urodzin wszystkich nie mam spisanych, ale imieniny tak i skrupulatnie będę wam składał życzenia. Poniedziałek, 20 dzień lipca, a ze świąt dzisiaj mamy Dzień Księżyca i Międzynarodowy Dzień Szachów. Słuchajcie, możecie też pisać na aferenek@afera.com.pl.

0: no to no trochę zatracamy umiejętność takiego kreatywnego i krytycznego myślenia, no bo tylko używamy po prostu aktualnych odpowiedzi i takich od razu łatwo dostępnych.
1: I gubimy gdzieś swoją inteligencję, albo czasami naturalną głupotę też.
0: No tak, tak.
1: AI fatigue staje się też coraz popularniejszym zjawiskiem tak naprawdę. Czy wy trochę baliście się też tego, że ludzie mają już trochę dość tego tematu, czy właśnie chcieliście pokazać waszą myśl na ten temat?
0: Ja uważam, że właśnie ten temat nie był aż tak poruszany w kontekście do kultury, więc osobiście uważam, my się nie baliśmy, że to będzie już przesyt tego. Uważam, że o AI jest dużo mówione, ale nie w takim kontekście. Dlatego bardzo chcieliśmy pokazać naszą perspektywę, jak my widzimy postrzeganie tego AI aktualnie w czasie. No i przy okazji włączając w to inne kultury.
1: Jasne. Sofia, please tell me, you face stajecie przed ogromnym wyzwaniem. Jak przełożyć tak abstrakcyjne pojęcia jak algorytmy, tożsamość czy wirtualna rzeczywistość na język teatru, tańca i muzyki? Jak fizycznie za pomocą ciała i scenografii pokazać sztuczną inteligencję na scenie?
2: Sztuczną inteligencję możemy przedstawić na scenie chociażby poprzez nasze ruchy, które możemy ściśle kontrolować i powtarzać. Ponadto chcemy pokazać różnicę między ludzkimi emocjami a mechaniczną logiką. Scenę projektujemy tak, by zawierała futurystyczne elementy i ekrany, które przedstawiają wrażenie tej technologii.
1: Obok dyskusji o sztucznej inteligencji pojawia się u was w projekcie temat prostego życia bez technologii. Czy ten kontrast pojawia się w waszym performance?
2: Tak, staramy się pokazać, że możliwy jest powrót człowieka do więzi z naturą, do prawdziwych emocji bez sztucznej inteligencji.
3: To real emotion without AI.
2: Dlatego też poprzez nasz występ będziemy przypominać, że technologia jest jedynie narzędziem, a nie naszym prawdziwym życiem. Najważniejsze są relacje, komunikacja, kreatywność oraz bycie tu i teraz.
1: Czy na scenie usłyszymy w takim razie lub zobaczymy coś, co rzeczywiście wygenerowała sztuczna inteligencja, czy całe to doświadczenie opiera się wyłącznie na waszej ludzkiej kreacji?
2: Oczywiście, korzystamy z niej w niewielkim stopniu, ale wiele elementów wykonujemy samodzielnie. Na przykład muzykę, ruchy taneczne i tak dalej.
1: And it's all yours. Wiktorio, wrócimy do ciebie. W projekcie bierze udział międzynarodowa grupa młodzieży. Jak wyglądała ta wymiana w praktyce? Czy różnice kulturowe między Polską, Ukrainą, ale też innymi krajami ułatwiły, czy może utrudniły dyskusję o technologii, która przecież dotyka nas wszystkich?
0: No ciekawe pytanie. Wpierw, jakie mamy grupy? Mamy grupę polską, ukraińską oczywiście, ale też u nas jest grupa turecka i gruzińska. Więc te różnice kulturowe są i są dość duże. Aczkolwiek uważam, że one dodały w pozytywnym wydźwięku do tych wszystkich dyskusji, bo każdy troszeczkę inaczej reprezentuje swoją kulturę i co w niej robi, aczkolwiek wszyscy zgodziliśmy się w jednej rzeczy, że odnośnie rozmowy na temat AI a kultury, AI aż tak bardzo nie wpływa personalnie na kulturę. Jakby mamy, każdy z naszych krajów ma tak głęboko zakorzenioną kulturę, że ona jest nie do zmiany. Można do niej coś dodać, ale baza pozostaje jakby zawsze jest taka sama.
1: To najważniejsze
0: więc
1: chyba.
0: To wszędzie jakby zobaczyliśmy, no na przykład grupa turecka, oni mają bardzo mocne jakby te korzenie, czy też ukraińska, czy gruzińska, no i oczywiście nasza Polska. Więc uważam, że to bardzo dodało do tego. No i tak poza tym współpraca między uczestnikami. Wiadomo, są różnice kulturowe, więc bywa ona troszeczkę problematyczna czasami, dlatego że chociażby temperament jest zupełnie inny w zależności od kultury, czego na przykład jakoś to nie była moja pierwsza myśl, że może to być tym problemem czasami. Aczkolwiek radzimy sobie świetnie. No jakby jest, tam mamy też właśnie dyplomatyczne osoby, które czasami wchodzą, żeby porozmawiać, ale generalnie nie ma jakichś większych kłótni czy czegoś takiego. Po prostu są te różnice kulturowe, ale wszyscy je akceptujemy, bo rozumiemy, no, że taka jest kultura i tak to działa. I na przykład też jakaś kultura jest bardziej temperamentna tak z zasady i to jest okej. Okay. I nie mamy z tym żadnego problemu. No jakby adaptujemy się do tego, ale każdy z szacunkiem podchodzi do siebie nawzajem, no to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: Nie, czy jakieś dyskusje szczególnie zaskoczyły chociażby ciebie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, czy też gdzieś kulturę między uczestnikami?
0: Między uczestnikami, jak zaczynamy, bo mamy takie rozmowy, mamy takie punkty w programie, w których mamy typowo rozmowy na temat AI z różnymi ekspertami. I bardzo, bardzo fajne się wyłoniły z tego dyskusje między nimi. Oczywiście nie byłam w stanie wziąć udziału w każdej, no bo tam się grupki porobiły. No ale generalnie ludzie sobie dyskutują, do czego by użyli, zadają pytania, bardzo dużo pytań. Tu też byłam zdziwiona. I dużo osób jest bardzo zainteresowanych tym, co eksperci sądzą, i to z każdej kultury, na temat tego, jak AI teraz działa w naszym życiu. Że jakby jak oni to widzą na przykład przez pryzmat tego, jak to działa w social mediach, jak to działa na naszą podświadomość, takie rzeczy. Więc generalnie byłam bardzo zaskoczona, może nie konkretnie jakąś typowym tematem dyskusji, ale jakością zaangażowania. Zaangażowanie było naprawdę, jest nadal dość duże w tych rozmowach, a no nie spodziewałam się tego aż tak bardzo, no bo wiadomo, no na projekcie trochę jest to niepewne, jak ludzie podejdą do takich warsztatów bardziej logicznych, a nie typowo zabawowych.
1: Wiktorio, też poza anteną wspomniałaś, że ta grupa muzyczna też cię zaskoczyła i to, co właśnie było skutkiem, też efektem jej pracy.
0: No to tak, grupa muzyczna tworzy oprawę muzyczną naszego występu. I byłam, ja nie jestem, ja jestem też w grupie tanecznej, bo też tam biorę udział i ja tylko czasami tam zaglądam do nich albo widzę efekt końcowy niektórych tam rzeczy. No muzyka jest naprawdę na wysokim poziomie, od po prostu melodyjnych, takich zwykłych melodyjnych, do na przykład dzisiaj usłyszanej pewnego takiego spoileru, bo dopiero dzisiaj mieliśmy z tym pracować. Była to już typowo, mogę to nazwać bardziej piosenką, bo to nie była tylko melodia, ale tam były też tekst i właśnie słowa. Były i śpiewane, i rapowane. No, powiem szczerze, że znałam umiejętności muzyczne tylko jednej tam osoby i to jakby wiedziałam, że będzie brzmiało wspaniale i nie wiedziałam jak cała reszta. Tak utalentowanych ludzi chyba w jednej grupie jeszcze nie miałam. Naprawdę. No, jest to na dość wysokim poziomie i to brzmiało super i szczerze cieszę się, że będę mogła do tego tańczyć. Albo, że będzie to chociażby tylko zaprezentowane na scenie. Jeszcze nie wiem, jak do tego podejdziemy, bo to wszystko jest w procesie. Ale no ta jedna piosenka jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. A no jest zrobiona na warsztatach w 2 dni jak na razie, albo i nawet to było robione w 1, więc no jest to dość duże osiągnięcie.
1: Jest na co czekać w takim razie. Rozumiem, że harmonogram warsztatów musiał być też napięty. A od czego zaczęliście może? Jak wyglądała na początku organizacja waszej pracy?
0: Harmonogram jest napięty dość mocno. Staramy się znajdować jakiś czas, żeby były tam przerwy. Wiadomo, jesteśmy ludźmi i każdy potrzebuje chociaż sekundy dla siebie. A na początku to w ogóle my zaczynamy zawsze od integracji. Nie można zacząć żadnej pracy nad żadnym projektem, jeśli najpierw się nie znamy. Bo jeśli ja mam pracować z kimś, to ja muszę tej osobie w miarę chociaż ufać. Na pewnym stopniu.
1: Więc szczególnie w tańcu chyba też, nie? To się objawia.
0: Tak, na pewno bardzo w tańcu. No i trzeba się czuć komfortowo ze sobą, bo na przykład też nie zaśpiewam, no akurat nie zaśpiewam w ogóle, ale nie zaśpiewam z kimś, kogo nie znam, bo boję się na przykład oceny. I skąd ja mam wiedzieć, że te osoby nie są jakieś mi przychylne.
1: I wtedy nie zaśpiewasz też.
0: No właśnie, więc generalnie najpierw zawsze robimy integrację i to, żeby się poznać, wiadomo, i zaraz potem mamy takie 2 pierwsze dni, które są na integrację, a kolejny jest na kooperację. I w to już wplatamy rozmawianie o przedmiocie naszego projektu, czyli na przykład to było AI i kultura, aczkolwiek wplatamy w to też kooperację, więc i jest poznanie się, żeby sobie troszeczkę bardziej zaufać, ale jest też kooperacja, żeby nauczyć się współpracować ze sobą, bo to też jest ważne, żeby już mieć chociaż jakąś podstawę, wiedzieć, z kim nam się dobrze współpracuje, z kim może trochę gorzej, żeby wiedzieć, jak to później wykorzystać. I zawsze tak zaczynamy z tym, a potem dopiero tak od 3., 4. dnia zaczynamy z warsztatami i te warsztaty później idą tak aż do samego końca, do finałowego performance'u.
1: Czy po tych intensywnych warsztatach wasze postrzeganie sztucznej inteligencji się zmieniło jakkolwiek?
3: Yes, of course. My perception.
2: Tak, oczywiście. Moje postrzeganie uległo zmianie. Przed rozpoczęciem projektu postrzegałam AI głównie jako technologię, która może ułatwić nam życie, ale jednocześnie odczuwałam pewien niepokój związany z tempem jej rozwoju. W ramach mojej pracy korzystam ze sztucznej inteligencji na co dzień i teraz rozumiem, że nie jest ona tak przerażająca, jak nam się czasem wydaje. Uważam również, że przyszłość nie polega na wyborze między ludźmi a sztuczną inteligencją, ale na znalezieniu równowagi między technologią a ludzkimi wartościami.
1: Wow. Sofia Szutak i Wiktoria Wesołowska były z nami w studiu. Dziękuję wam bardzo. Thank you so much. Kultura spotyka AI już w ten wtorek, czyli jutro, 21 lipca o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek. Scena nowa, a wstęp jest wolny, także zapraszamy.

0: Będzie też będą rekrutacje, będzie rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich i rekrutacja na Politechnikę. Mhm. No i będzie trochę o naszym słynnym Kórnickim Arboretum.
1: No proszę, a czy ty miałeś jakiś problem, jeśli chodzi o rekrutację do szkoły średniej albo na studia?
0: Nigdy.
1: Nigdy.
0: Nigdy.
1: Wszystko dobrze.
0: No tak, wszystko dobrze, wszystko w pierwszych terminach
1: było. No i taki będzie też serwis informacyjny, drodzy państwo. 9:57 na zegarach.
0: Marcel Kujawa, zapraszam. Lato w pełni, a to może oznaczać upały. W takie dni warto pamiętać o odpowiedniej opiece nad psem. O tym, jak to zrobić, mówiła w Aferanku członek zarządu Fundacji Katersi, Sandra Zawiasa.
2: Na pewno warto pamiętać o tym, że w takich temperaturach około 30 i wyżej warto jest robić długie spacery bardzo wcześnie rano lub bardzo późno wieczorem. Warto jest zaciemnić okna w domu.
0: Nie można też zapominać o odpowiednim nawodnieniu dla ukochanego pupila. Dobrze jest zadbać o napełnienie kilku misek z wodą dla psa, na przykład gdy wychodzimy do pracy. Wówczas zwierzę będzie miało dostęp do wody w trakcie całej naszej nieobecności.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
0: Do jutra trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Do godziny 15 we wtorek uczniowie mogą donieść potrzebne dokumenty. W pierwszym etapie rekrutacji do żadnej szkoły w Poznaniu i powiecie poznańskim nie dostało się ponad 1000 uczniów. W przyszły poniedziałek placówki podadzą, kto się dostał. Ostateczna lista przyjętych będzie znana 31 lipca. Jeśli któryś z uczniów nadal nie dostanie się do żadnej ze szkół w drugiej rekrutacji, to będzie musiał osobiście kontaktować się z dyrektorem i prosić o przyjęcie. Politechnika Poznańska zakończyła rekrutację na rok akademicki 2026-2027. Uczelnia przygotowała 5 tysięcy miejsc na 43 kierunkach, z czego 3 są nowe: inżynieria mechaniczna w języku angielskim, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe. Średnio ponad 7 kandydatów rywalizowało o jedno miejsce.
4: Nasza taka pierwsza piątka to data science w biznesie. Na ten kierunek ubiegało się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. W dalszej kolejności to cyberbezpieczeństwo ponad 16 osób, architektura wnętrz niemal 13, architektura prowadzona w języku angielskim też prawie 13 osób na jedno miejsce, inżynieria mechaniczna w języku angielskim to jest 12 osób na jedno miejsce.
0: Mówiła prorektor do spraw studenckich i kształcenia profesor Agnieszka Misztal. Pod względem liczby zgłoszeń na pierwszym miejscu pracuje się budownictwo, dalsze miejsca zajmują kolejno automatyka i robotyka, lotnictwo, a także cyberbezpieczeństwo. Obecnie trwa etap przyjmowania dokumentów od kandydatów. Pełne listy osób przyjętych zostaną opublikowane 21 lipca.
3: Informacje z powiatu poznańskiego.
0: Słynne Kórnickie Arboretum świętowało 200 urodziny. Z okazji jubileuszu można było oprócz spaceru poznać pracę ludzi, którzy dbają o wygląd ogrodu. Odbył się także koncert plenerowy. Arboretum w Kórniku słynie z kwitnących wiosną azalii, różaneczników czy lilaków. Jesienią można podziwiać różnorakie odcienie brązów i czerwieni zgromadzonych tam drzew i krzewów. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Droga kuro, proszę bardzo, budzimy po raz ostatni już dzisiaj.

I tak można wyjść w poniedziałek, 20 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Czesław, Małgorzata, Hieronim, Paweł, Leon, Czesława, Remigiusz, Ludwika, Eliasz, Aureliusz, Leona czy Modest. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Z nietypowych świąt Międzynarodowy Dzień Szachów i Dzień Księżyca. A my wiemy, że pełnia księżyca za 8 dni. To taka ciekawostka szybka. Jeśli chodzi o konkurs i o pytanie, co śledzić po zakończonym mundialu i dlaczego? No i odpowiedź na pytanie, kto wybierze się na Golden Stage Festival już w ten weekend. No to ja wyślę SMS-a do zwycięzcy.

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem.

0: na Narodowych Targach Poznańskich.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: Już wiem, co będziecie dzisiaj robić.
1: Przynęta kulturalna.
0: A co można robić w wakacyjny poniedziałek po pracy? Iść po bułki? Oddać książki do biblioteki? A może przyjechać autobusem? Autobus PSK to kulturowa podróż przez Polskę. Grupa artystów wyrusza z Bielska-Białej, polskiej stolicy kultury 2026. Niosą ze sobą doświadczenia, inspiracje i tradycje artystyczne tego miasta. Nie będzie to jednak zwykła wystawa. Twórcy chcą otworzyć się na międzymiejski dialog kulturowy. Projekt ten to historia o artyście, który wychodzi poza tradycyjne ściany instytucji, galerii czy sal koncertowych, wychodząc bezpośrednio w przestrzeń publiczną. Pojawia się tam, gdzie toczy się naturalne życie mieszkańców, na ulicach, placach, deptakach i skwerach. Artysta ten opuszcza swoją strefę komfortu i nie czeka biernie na odbiorcę. On inicjuje spotkanie, dialog oraz twórczą wymianę. Całość wydarzenia składa się z mnóstwa drobnych eventów, takich jak warsztaty, performatywne czytanie poezji, teatr lalek i wystawy fotografii, ilustracji czy plakatu. Wieczorną oprawę muzyczną prosto z autobusu PSK przygotuje Soulcore Collective. Projekt braci Szwagrzyk, będący fuzją festiwalowej performatyki i kultury klubowej. Ich sety łączą muzykę świata soul, reggae, dub i funk, tworząc alternatywną przestrzeń wspólnego spotkania, tańca i odpoczynku. Nie może was zabraknąć. Rynek Łazarski od godziny 16 do 20. Mistrzowski powrót po latach. Po latach oczekiwania fascynująca i mroczna sztuka Zdzisława Beksińskiego powraca do stolicy Wielkopolski. Wystawa Beksiński w Poznaniu to jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. To jedna z największych ekspozycji malarstwa tego niezwykłego artysty, jaką kiedykolwiek zorganizowano. Tegoroczna wystawa to niepowtarzalna okazja, by ponownie zanurzyć się w onirycznym, pełnym detali i niepokoju świecie twórcy, który na zawsze odmienił polską sztukę współczesną. Wystawa została zaprojektowana z ogromnym rozmachem. Zajmuje przestrzeń ponad 1000 m². W ramach wystawy odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać przekrój niezwykłej twórczości artysty. Na wystawie zaprezentowanych zostanie blisko 120 dzieł, w tym oczywiście obrazy, ale także fotografie i rysunki. Wystawę możecie odwiedzić od 10 do godziny 20 na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drugą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H.

Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6.

0: ciekawe i ekscentryczne, ale jak ktoś tak lubi, no to nie będę oceniać i wtedy tak,
1: że... Nie, w sumie...
0: Wtedy tak, że taka miska się przyda. Ja tylko jeszcze dopowiem odnośnie tych misek, że trzeba tylko uważać i na przykład nie pić wody, która tam stoi jakiś czas. Już nawet nie chodzi o to, że tam coś się namnoży, jakieś bakterie, ale przede wszystkim jest kilka chorób przenoszonych przez ślinę psów i faktycznie picie z jednej miski przez tysiące psów nie jest najlepszym pomysłem, więc najlepiej sobie albo podstawić swoją miseczkę, albo ją gdzieś tam trochę przetrzeć i uważać na to dość mocno.
1: Dokładnie, a poza tym warto jeszcze zaznaczyć, że my w kranach mamy już teraz wodę całkowicie pitną, więc spokojnie można też napełniać nasze butelki w zasadzie z każdego miejsca.
0: Ja to bardzo lubię, nawet nie filtruję sobie wody jakimiś filtrami, jak niektórzy, ja po prostu piję z kranu i polecam to każdemu, mniej wydaje się pieniędzy.
1: Co jest ważne, gdy jesteś studentem.
0: No to prawda. Bardzo też fajne udogodnienia będą w oddziale zdrowia, w salach obsługi klienta przy ulicy Baraniaka 88 i na ulicy Grunwaldzkiej 158 będzie tak zwana cicha godzina wtorkowa. I to wtedy będzie można się udać do oddziału NFZ i zastać błogą ciszę. To wszystko dla osób, które mają pewne problemy natury nadwrażliwości, na przykład osoby z autyzmem czy z zespołem Aspergera, które czasem po prostu gdzieś tam wzrokowo, słuchowo są bardziej wrażliwe i po prostu mogą sobie nie dawać rady w takim zgiełku. I dla takich osób specjalnie powstała taka godzina. Oczywiście wszyscy inni także mogą z niej korzystać, bo to nie tylko autyzm czy Asperger, ale inne różnego rodzaju takie zaburzenia mogą powodować u nas dyskomfort.
1: Czyli jak to się dokładnie odbywa? Przychodzisz tam i po prostu nie ma dźwięków?
0: Dokładnie.
1: A gdzie przychodzisz?
0: Przychodzisz do placówki NFZ na ulicy Baraniaka albo na Grunwaldzkiej.
1: Aha, okej.
0: Polecam serdecznie, trzeba korzystać.

0: No, ogólnie na młodzie stracić fabułę, bo ja powiem, że jestem trochę słaby w tym. Wiem tylko tyle, że był. Imię dzisiaj ma także Modest, jak Modest Amaro. Wiesz, kim jest Modest Amaro?
1: Nie, nie słyszałem.
0: Wojciech Modest Amaro, taki restaurator i przecież on miał taki swój program Hell's Kitchen.
1: A, kojarzysz? To jest ten gościu.
0: To jest on.
1: A to
0: tylko później, później stwierdził, że zostawia show biznes i idzie bardziej w stronę wiary, więc wow. Każdy no, nawrócił się. To jest droga taka filmowa, wręcz bym powiedział, w jego przypadku.
1: Ładna historia, chociaż powiem ci, że nie wyglądał jak przykładny chrześcijanin. Strasznie się dar w tym programie.
0: Dlatego właśnie się nawrócił i już teraz się nie drze na ludzi. Jakbyś zobaczyła jego wywiady, to byś oszalała. On teraz jest tak spokojny, po prostu jego poziom energii spadł i dodatkowo jeszcze jest taki milutki i taki właśnie bardzo natchniony. Nawet się go ciekawie słucha.

0: filmach.
1: Faktycznie, ale to dobrze, to jest dobry temat. Mi chyba Oppenheimer.
0: Mi też, ale chociaż... Barbie też mi się bardzo podobało.
1: Nie, no Barbie była śliczna. Barbie była w klimacie La La Landu.
0: No, polecamy, polecamy. Prawda. Polecamy także się wybrać do parku. W sensie, no dobra, może jeszcze nie polecamy. Do no jakiegoś parku, parku może polecamy.
1: Ale zostając jeszcze w klimacie pudrowego różu, powstanie piękny, kolorowy i bajeczny park barw i wody w Poznaniu.
0: I to wszystko na Winogradach, na Osiedlu Zwycięstwa, obok pływalni. Ta pływalnia właśnie też jest całkiem, całkiem ładna. I ten projekt tego parku został wybrany w budżecie obywatelskim na rok 2022. Mamy 2026.
1: No więc tak powiedzmy za siedmioma górami i za siedmioma lasami będziemy mieli ten park pewnie.
0: No niestety, w 2023 roku dopiero ogłoszono przetarg. Później w 2024 niby miały zacząć się roboty, ale tak się nie stało. No i tak jesteśmy sobie słodko w 2026 roku, ale liczę na to, że już faktycznie ta budowa ruszy, bo z takich planów to ma być naprawdę bardzo ładne miejsce, a teraz tam jest taka pusta polana, zasadniczo niezagospodarowana, nawet nie ma tam bramek piłkarskich, co często na takich polanach między osiedlami jest, więc no, bieda, bieda bym powiedział.
1: Co ciekawe, wartość tego przedsięwzięcia wynosiła w ogóle 50 milionów dolarów, złotych, to znaczy brutto. I autor projektu, Marcin Zaręba, wyjaśnia, że park zostanie zaaranżowany wokół wydrążonych w tym miejscu strumieni, a woda będzie zasilana deszczówką, między innymi sprawiając spływającą z parkingu, z pobliża pływalni, więc nie dość, że nie będzie kałuż, to jeszcze będziemy mieli ładne rzeki płynące po parku, który powstanie, nie wiem, za kolejne 5 lat?
0: Nie mówmy tak negatywnie, mówmy pozytywnie, jest bardzo kolorowy, faktycznie jest tutaj są te barwy, jest bardzo dużo roślinności,

psychologii określa się to jako outcome bias. Jeśli skutek jest dobry, decyzja wydaje się mądra. Jeśli skutek jest zły, decyzja nagle wygląda na głupią, lekkomyślną albo moralnie podejrzaną. Coś jak obciążające sąsiada widziały gały, co brały, powtarzane w trakcie plotkowania o niewierności sąsiadki. Dopóki małżeństwo wyglądało dobrze, mówiono: ładna para, dobrze się dobrali, ona taka miła, on taki zaradny. Gdy jednak wychodzi na jaw zdrada, historia zostaje przepisana od początku. Nagle on musiał być ślepy. Przecież to było widać. Ona zawsze miała coś takiego w oczach. Znając finał, zaczynamy udawać, że był on oczywisty już od pierwszego odcinka. Outcome bias działa właśnie tak. Wynik przepisuje opowieść na nowo. Jeszcze jeden przykład? Proszę bardzo. Weźmy na warsztat komentarze sportowe. Gdy napastnik strzela gola, zwykle słyszymy, że podjął świetną decyzję, zaufał instynktowi, świetnie odczytał sytuację, wybrał prostsze, ale skuteczne rozwiązanie. A co się dzieje, gdy w tej samej sytuacji nie trafia? Wtedy za bardzo chciał sam zakończyć akcję. Wybrał najgorsze możliwe rozwiązanie. Zachował się egoistycznie. Powinien był podawać. Zmarnował pracę całej drużyny. Ta sama decyzja, inny wynik, inna historia. To zjawisko pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie decyzje oceniamy po fakcie. Widać je w medycynie, lotnictwie i innych obszarach związanych z bezpieczeństwem. Tam łatwo powiedzieć, kto się zawinił, gdy już wiemy, że doszło do szkody. W sądach i instytucjach nadzoru skala konsekwencji często wpływa na to, jak surowo oceniamy wcześniejsze decyzje. W firmach podobnie. Menedżerowie chętnie chwalą tych, których pomysły przyniosły widoczny sukces i krytykują tych, którym się nie udało. Nawet jeśli jedni i drudzy myśleli rozsądnie oraz działali na podstawie podobnych informacji. W inwestycjach finansowych działa to chyba najostrzej. Udane ryzyko nazywamy wizją, nieudane lekkomyślnością. W klasycznym badaniu Baron i Hershey pokazali ten mechanizm w serii eksperymentów. W jednym z nich dali uczestnikom krótkie historie o decyzjach medycznych i poprosili, żeby ocenili, czy były dobre, oraz by uzasadnili swoją opinię. Historie różniły się właściwie tylko tym, jak wszystko się skończyło – sukcesem albo porażką. I tu zaczyna się ciekawa część. Dokładnie te same decyzje były oceniane lepiej, kiedy kończyły się dobrze, a gorzej, kiedy finał był negatywny. Choć ludzie twierdzili – oceniam decyzję, w praktyce bardzo mocno patrzyli na wynik. Co więcej, działo się tak nawet wtedy, gdy sami deklarowali, że rezultat nie powinien mieć znaczenia dla oceny decyzji. Podobny mechanizm widać w badaniach nad tak zwanym moral lack, czyli sytuacją, w której oceniamy moralnie człowieka za coś, na co nie miał pełnego wpływu. W eksperymentach dotyczących inwestycji okazało się, że ta sama decyzja finansowa była uznawana za bardziej moralną, gdy przynosiła zysk, a mniej moralną, gdy kończyła się stratą. Zyskowne decyzje częściej nazywano inwestycją, a stratne spekulacją albo wręcz hazardem. Innymi słowy, kiedy ktoś zarobił, wygląda jak rozsądny inwestor. Kiedy stracił, nagle staje się spekulantem. Spróbujcie sami. Oceńcie zachowanie naukowca pracującego nad nowym lekiem. Wyniki badań nie wyglądają najlepiej, więc nasz badacz zaczyna przy nich majstrować. Trochę przesuwa dane, trochę pomija niewygodne obserwacje, trochę wygładza tabele, żeby lek wyglądał na skuteczniejszy niż naprawdę wynikało z eksperymentu. Jak oceniasz jego zachowanie? Pewnie dość surowo. Fałszowanie wyników badań medycznych brzmi jak coś, za co powinno się nie tylko stracić pracę, ale też dostać dożywotni zakaz zbliżania się do laboratorium. A teraz dodajmy zakończenie. Lek trafia na rynek i okazuje się bezpieczny oraz skuteczny. Pomaga pacjentom. Nikt nie cierpi. Czy naukowiec nadal jest tak samo winny? Czy nie jest tak, że ten sam czyn, manipulowanie wynikami, wydawał się mniej naganny, jeśli lek ostatecznie działa? A przecież problem pozostaje ten sam.
Ktoś, kto fałszuje wyniki badań nad lekiem, stanowi zagrożenie niezależnie od tego, czy tym razem miał szczęście. Na marginesie tylko dodam, że autorka badania, w którym wykorzystano ten przykład, została oskarżona o nierzetelność badawczą. Problem oceny oparty na skutkach ma też drugie oblicze. Dobra decyzja może doprowadzić do złych skutków, a zła może przypadkiem przynieść świetny efekt. Jeśli ktoś przebiega przez ulicę na czerwonym świetle i nic mu się nie dzieje, nie znaczy to, że podjął dobrą decyzję. I odwrotnie. Jeśli ktoś przechodzi prawidłowo przez pasy, a mimo to zostaje potrącony przez kierowcę łamiącego przepisy, nie znaczy to, że źle przechodził przez ulicę. Dlaczego więc tak bardzo lubimy oceniać zdarzenia po wyniku? Bo to pomaga nam oswoić chaos. Outcome bias jest blisko spokrewniony z wiarą w sprawiedliwy świat. Przekonaniem, że ludzie zasadniczo dostają to, na co zasługują. Jeśli biedni są biedni z własnej winy, przegrani przegrali, bo źle grali, a poszkodowani musieli coś zrobić nie tak, świat wydaje się bardziej uporządkowany. Nie trzeba wtedy mierzyć się z niewygodną myślą, że o naszym losie decydują także przypadek, pochodzenie, zdrowie, kontakty, instytucje, rynek pracy czy zwykły pech. Outcome bias działa więc trochę jak melisa w czopkach. Pozwala nadać sens wynikowi, nawet jeśli ten sens jest dopisany już po fakcie. Skoro ktoś skończył źle, to pewnie gdzieś po drodze popełnił błąd. Skoro ktoś wygrał, to pewnie podejmował dobre decyzje. Problem w tym, że to często nie jest analiza, tylko opowieść, którą tworzymy, żeby uporządkować sobie wizję świata. Nie chodzi oczywiście o to, żeby przestać oceniać decyzje. Chodzi o to, żeby oceniać je uczciwiej. Pytać nie tylko, jak się skończyło, ale też, czy podejmując decyzję zrobiono to starannie. Jest taka scena w Star Trek The Next Generation, w której kapitan Jean-Luc Picard mówi zdanie brzmiące trochę jak hollywoodzka wersja Marka Aureliusza, a trochę jak brutalna, uczciwa instrukcja życia. It is possible to commit no mistakes and still lose. That is not a weakness. That is life. Czyli można nie popełnić żadnego błędu i mimo to przegrać. To nie jest słabość, to jest życie. Proste, przecież każdy to wie. A jednak jest w tym zdaniu coś bardzo mentalnie uwierającego. Lubimy wierzyć, że świat działa według pewnych zasad. Ucz się, zdasz. Staraj się, awansujesz. Bądź dobry, ludzie będą dobrzy dla ciebie. Podejmuj dobre decyzje, osiągniesz dobre wyniki. Problem w tym, że życie czasami zachowuje się jak egzaminator, który zgubił klucz odpowiedzi. Czasem ktoś przegrywa, ponieważ zagrał źle. Innym razem przegrywa mimo dobrej gry. I tu wracamy do Picarda. Można dobrze się przygotować i nie dostać pracy. Można podjąć rozsądną decyzję i ponieść stratę. Można działać zgodnie ze standardami i mimo to nie osiągnąć dobrego wyniku. To nie znaczy, że wysiłek nie ma sensu. To znaczy tylko, że wysiłek zwiększa szanse, ale nie daje gwarancji. Mi też ciężko przychodzi pogodzenie się z tym. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl. Radio Afera.

0: I tym akcentem kończy się nasza dzisiejsza audycja, ale nie bójcie się, bo to jeszcze nie koniec naszych aferowych atrakcji.
1: Oczywiście, że nie, no przecież mundial dopiero co się skończył, więc przychodzi tutaj nam na ratunek Sporting Club Afera, w którym będzie można posłuchać na pewno o tym, ale także pewnie o wielu innych rzeczach. No przekonamy się już za minut kilka. My natomiast się żegnamy. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się formą SMS-ową za kilka minut. Realizacją tej audycji zajmowała się Agata Pelska, a przed mikrofonami była Ewa Grajek.
0: Dobrze, Ewa Grajek. A obok mnie Max Wawrzyniak.
1: To byliśmy my. Siemano i cześć.

No te stroje tutaj sobie pozwoliłem wypisać w XXI wieku, no to już będzie tak naprawdę piąty chyba zdaje się komplet. Jeżeli by liczyć jeszcze jedną poprzednią współpracę, no to szósty, chociaż te pasy są tak wąskie, żebym się zastanawiał, czy tutaj są rzeczywiście to pasy, no ale ostatnio takie te najbardziej pamiętne, no to chyba z sezonu, sezonu 2010-2011, wtedy te słynne mecze z Juventusem, Manchesterem City. No też właśnie tutaj taki jest zawsze pstryczek ze strony kibiców, którzy wskazują, że warto by też było wrócić do tej biało-czerwonej flagi, która była wtedy w tych, wtedy jak Lech występował w rozgrywkach Ligi Europy, była umieszczona na środkowym pasku, więc to było też takie fajne puszczenie oczka w kierunku przeszłości Lecha. No a już wracając do tych czasów współczesnych, no to dzisiaj o godzinie 12 i 13 odbywało się losowanie trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Oczywiście Lech Poznań jest do czwartej rundy rozstawiony. No i te w przypadku awansu z drużyną Aarhus GF będzie to wygrany pary Sabah Baku, czyli mistrz Azerbejdżanu, lub Kups Kuopio, czyli mistrz Finlandii. No i tutaj właśnie też ciekawa sytuacja, no bo w zeszłym roku przecież Lech Poznań mierzył się z Kups Kuopio. Tam udało się awansować dalej w tej fazie pucharowej już Ligi Konferencji Europy, więc myślę, że tutaj raczej chociażby ze strony zawodników i trenera te oczekiwania by były w przypadku oczywiście wcześniejszego awansu, że to właśnie Kups Kuopio będzie tym rywalem Lecha, a w przypadku potknięcia przegranej z Aarhus GF będzie to przegrany pary mistrzowskiej zespołów KAI Klaksvik, czyli będzie mistrz Wysp Owczych, lub Žalgiris Kowno, czyli mistrz Litwy, czyli naszych tutaj sąsiadów. No i też warto wspomnieć, że nie tak dawno Lech Poznań w kwalifikacjach, to się zdaje, do europejskich pucharów mierzył się z drużyną Žalgirisu Kowno, no i wtedy też pewnie udało się Litwinów pokonać i ostatecznie też sobie zapewnić to miejsce w tych europejskich pucharach. No a już przechodząc do samego spotkania, no to właśnie mecz drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z mistrzem Danii, czyli z Aarhus GF. Lech zmierzy się na wyjeździe. Ten mecz nie jest rozgrywany, warto wspomnieć, w Aarhus, tylko w Randers, ponieważ ten obiekt, na którym normalnie swoje domowe spotkania rozgrywa Aarhus, jest obecnie w trakcie renowacji, więc tutaj drużyna duńska była zmuszona szukać alternatywnego obiektu, ale taki tutaj też pstryczek w kierunku Mikaela Isaka, który w Randers przed przejściem do Lecha Poznań też miał okazję barwy tego klubu reprezentować, więc taki powrót do przyszłości dla kapitana zespołu to będzie. No, na pewno będzie tutaj, będzie to ważne spotkanie, żeby rzeczywiście przed tym rewanżem sobie najlepiej chyba zdaje się, żeby chociaż ten minimum rewins wywieźć tutaj z wyjazdu, żeby też mieć jak największe szanse przed tym rewanżowym starciem przy ulicy Bułgarskiej, żeby to nie było gonienie w wyniku, chociaż rzadko się zdarzało w poprzednich latach, żeby to Lech właśnie miał ten rewanż u siebie. Raczej była sytuacja odwrotna, że Lech pierwsze swoje spotkanie rozgrywał w Poznaniu i dopiero ten rewanż decydował. No tam pamiętamy zeszłorocznie starcie chociażby z islandzkim mistrzem, czyli Vikingurem Reykjavik. No i wtedy był pogrom po prostu przy ulicy Bułgarskiej i w tym meczu rewanżowym już tak naprawdę niewiele mogło się zmienić. Później też starcie z Feną Zvezda. No i tutaj ten pierwszy mecz po prostu w Poznaniu już zaważył i tam sytuacja była bardzo trudna i ostatecznie do Ligi Mistrzów się awansować nie udało. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teoretycznie na papierze tutaj chyba jeden z dwóch najgroźniejszych rywali, jaki mógł się Lechowi na tym etapie wylosować. Drugim by był prawdopodobnie ten Mjällby, czyli mistrz Szwecji. No, sytuacja w przypadku awansu tej trzeciej rundy nie jest najgorsza, no bo można było trafić chociażby na takie drużyny jak Lewski i Sofia, tam jest para Lewski, Sofia i Uniwersytet Krajowa, czy to właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej Mjällby. No, Sabah Baku i Kups Kuopio to nie są też jakieś tutaj słabe europejskie drużyny, na pewno będzie trzeba się w przypadku oczywiście wcześniejszego awansu skupić, no i zobaczymy w ogóle, kto z tej pary by potencjalnie awansował do tej trzeciej rundy. No, a w przypadku potknięcia i spadku do tej trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy, no tutaj Lech byłby zdecydowanym faworytem zarówno z mistrzem Wysp Owczych, jak i Litwy, a z tematami piłkarskimi wrócimy już za momencik, tym razem będzie o zielonej części Poznania.

powrót pierwszej ligi w Poznań. Będziemy musieli jeszcze chwilkę poczekać, ale zanim jeszcze te rozgrywki się zaczną, no to w sobotę Warta rozegrała również dwa ostatnie mecze kontrolne. Były to mecze z drużynami Lechii Zielonej Góra i z Górnikiem Polkowice. Oba spotkania były zamknięte dla kibiców i tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy się dowiedzieć, co tam się działo, no to w social mediach Warty Poznań pojawiły się filmiki, więc stąd też wiemy, co w tych spotkaniach się działo. Warto też wspomnieć, że te mecze kontrolne były rozgrywane w tym klasycznym wymiarze czasowym, czyli dwa razy po 45 minut. To nie jest takie oczywiste w przypadku tych spotkań sparingowych. Czasem zespoły też decydują się na rozegranie trochę inaczej tych połów, na przykład 60 i 30, żeby też mieć możliwość tutaj sprawdzenia różnych wariantów w przeciągu całego spotkania. No i tutaj już przechodząc do samych wyników, no to w pierwszym starciu Warta uległa z Lechią Zielona Góra 1-2 i jedyną bramkę dla Zielonych, tą honorową bramkę, zdobył Marcel Stefaniak, który wykorzystał rzut karny, a w drugim spotkaniu nie było lepiej, ponieważ Warta przegrała 3-4. Dwie bramki dla Zielonych zdobył Mateusz Stanek, a trzecie trafienie na korzyść Zielonych to było trafienie samobójcze jednego z zawodników Górnika Polkowice, więc ta sytuacja w tych meczach sparingowych nie wyglądała za dobrze. No ale też wiemy, że tutaj do Warty dołączyło sporo nowych zawodników, którzy będą starali się pokazać z jak najlepszej strony. No chociażby w ostatnim czasie te transfery Arkadiusza Najemskiego z Motoru Lublin, czy Jakuba Apolinarskiego z Polonii Bytom, z którą zresztą Warta w najbliższy piątek będzie się mierzyła. No oczywiście ci zawodnicy potrzebują cały czas czasu, żeby się zgrać, żeby też tutaj pewne schematy mieć już jak na najlepszym etapie. No dalej szkoleniowcem Warty pozostaje trener Maciej Tokarczyk, który z zespołem ten awans wywalczył. Ja też pamiętam w zeszłym roku, to było na początku jesieni, Warta już miała okazję mierzyć się z Polonią Bytom. Wtedy to były rozgrywki Pucharu Polski. Też ten mecz był rozgrywany przy ulicy Droga Nemińska, właśnie w ogródku, więc to też będzie to było wtedy ciekawe, bo Warta oczywiście dopiero zaczynała na poziomie tej drugiej ligi rozgrywać te swoje mecze w ogródku. No teraz wiadomo, że to będzie mecz wyjazdowy, będzie okazja się jeszcze odkuć na wiosnę, ale wtedy też ciekawa sytuacja, ponieważ trener Tokarczyk już był szkoleniowcem Warty Poznań, ale w przypadku Polonii Bytom ten szkoleniowiec się zmienił, ponieważ ówczesny trener Polonii Bytom poszedł później do zespołu Rakowa Częstochowa do Ekstraklasy, żeby bić się o te najwyższe cele, jak to zazwyczaj drużyna z Częstochowy ma w swoich planach, więc tutaj też pewne zmiany zaszły w Polonii Bytom. No i zobaczymy też w najbliższy piątek, jak w ogóle ta sytuacja w przypadku Polonii Bytom będzie wyglądała. No też relacja z tego spotkania dopiero w najbliższy poniedziałek, bo to spotkanie będzie też odbywało się w trakcie audycji, więc nie będzie możliwości, żeby ten mecz omawiać na bieżąco, chociaż myślę, że znając tutaj moich kolegów z redakcji, to na pewno będziecie znać wynik na bieżąco, będą oni was informować o tym, co w tym spotkaniu się dzieje, żebyście też nic nie stracili z tego spotkania. No, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten sezon w przypadku Warty, ten zbliżający się sezon już na poziomie tej pierwszej ligi. No tutaj celem, myślę, przede wszystkim będzie to utrzymanie, żeby tutaj jednak sobie zapewnić to pozostanie na kolejne lata na poziomie tej pierwszej ligi, no bo tutaj, żeby awansować do tej najwyższej klasy rozgrywkowej, no to będzie na pewno ciężko. Przecież teraz spadły do pierwszej ligi takie mocne marki jak Arka Gdynia, utrzymuje się tam cały czas ŁKS Łódź, spadła Lechia Gdańsk, jest Ruch Chorzów, ostatnio też wysoko była przecież Polonia Warszawa, no a tutaj też takie znane ekipy z Ekstraklasy, jeżeli ktoś
ktoś kilka lat temu oglądał, jak Termalika Brooklyn nie ciecza, no to właśnie Termalika w zeszłym sezonie spadła, a Stal Mielec już dłuższy czas się na poziomie tej pierwszej ligi utrzymuje. No a pamiętamy, że ten poprzedni spadek Warty z tej pierwszej ligi na poziom drugiej ligi to był naprawdę było blisko, żeby się utrzymać. Tam niewiele brakowało, żeby sobie zapewnić to utrzymanie na poziomie pierwszej ligi, więc oby tym razem to szczęście dopisało i żeby udało się utrzymać na poziomie, na tym poziomie rozgrywkowym, żeby kontynuować tą walkę. Może w przyszłości też tutaj budując coś tutaj właśnie z wychowankami, bo warto też na wychowankach przecież często, tak jak Lech Poznań bazuje, walczyć o jakieś większe sukcesy, a może w końcu ten powrót do ekstraklasy i znowu będziemy byli świadkami rozgrywania derbów Poznania, no to byłaby na pewno piękna historia, no na pewno nie w najbliższym sezonie, ale miejmy nadzieję, że w przyszłych latach to się ziści. No a ja wracam do Was po piosence, tym razem będzie trochę o czarnym sporcie.

0: 100% przygotować nawierzchni po swojemu, a menedżer drużyny Jacek Kannenberg nie chce jednak przeceniać wpływu warunków atmosferycznych.
1: Plandeka powoduje to, że no zawsze jest jakaś loteria, jak ten tor będzie się zachowywał. No to pod tym względem się zgadzam, ale z drugiej strony też nie było dzisiaj próby toru, więc też chociażby no Bydgoszcz nie mogła jakoś od początku poszukać ustawień odpowiednich na ten tor. Więc to jest tak naprawdę no sytuacja taka pół na pół, no bo być może gdyby w normalnych warunkach też była próba toru, bo jednak ta pierwsza seria dosyć dobrze wyglądała, no poza ostatnim biegiem. Może szybciej Bydgoszcz by była w stanie połapać odpowiednie ustawienia na tym torze.
0: Polonia jako zespół, który wygrał w tym sezonie wszystkie dotychczasowe spotkania, była absolutnym faworytem tego meczu. To dość szybko zaczęło się też potwierdzać na torze. Dwa pierwsze wyścigi zakończyły się remisami, ale w trzecim Ryan Douglas i Bartosz Smektała ulegli 2-4 Wiktorowi Przyjemskiemu i Krzysztofowi Buczkowskiemu, a w czwartym Antoni Mencel i Kamil Witkowski podwójnie przegrali z Aleksandrem Łoktajewem i Maksymilianem Pawełczakiem, a PSZ mógł już w teorii korzystać z rezerw taktycznych. Skorpiony wobec przedłużającej się nieobecności kontuzjowanego Kaspra Pludry nadal zmuszone są dawać dodatkowe biegi swoim juniorom, a ci nie zawsze dźwigają ciężar odpowiedzialności i tak też było tym razem. Jacek Kannenberg podkreśla, że osłabienie było wyraźnie widoczne.
1: Wynik wyglądałby na pewno dużo lepiej. Nie mówię, żebyśmy na pewno zrobili duże punkty. No bez Kaspra dzisiaj też to było jednak odczuwalne. Co prawda tam dwa biegi były, dwie rezerwy taktyczne i akurat dwie trójki, no ale byłby nam w stanie w dniu dzisiejszym pomóc, także to trzymam kciuki, żeby jak najszybciej wyzdrowiał i do nas wrócił.
0: Wydawać się mogło, że PSZ będzie jeszcze w stanie podgryzać Polonię w tym spotkaniu, bo w drugiej serii startów seniorzy gospodarzy wygrali indywidualnie wszystkie biegi, ale ich dyspozycja nie była stabilna i Ryan Douglas podwójnie przegrał wyścig ósmy, by za chwilę z rezerwy taktycznej triumfować w dziewiątym. Ostatecznie Australijczyk uzbierał 12 punktów w 6 startach, a solidny mecz pojechał Dmitri Berger, który uzbierał 11 oczek i bonus, ale on też momenty nieuchwytności dla rywali przeplatał z porażkami. No i też świetne wyścigi z fatalnymi mieszał Bartosz Smektała, którego dorobek to w tym spotkaniu 7 punktów, a najgorzej z grona seniorów zaprezentował się Niels Christian Iversen. Duńskiemu weteranowi wyszedł tylko jeden bieg, w którym pokonał zresztą najsłabszą parę Polonii, a we wszystkich pozostałych dojeżdżał daleko z tyłu. Jego postawa dla menedżera Jacka Kannenberga była dużym problemem.
1: Drugi bieg, gdzie wygrał i to zdecydowanie wygrał, no myślałem, że coś drgnęło i po prostu może się też blokuje, tym bardziej, że już no, były mecze, no chociażby w Łodzi ostatnio, no pojechał na dobrym poziomie, no może nie na bardzo dobrym poziomie, ale na dobrym poziomie, no dzisiaj rzeczywiście jego punktów brakowało.
0: Polonia przez większość meczu utrzymywała pomiędzy 4 a 8 punktami przewagi, a wyraźnie odskoczyła dopiero w końcówce, wygrywając oba biegi nominowane. Trzeba też jednak przyznać, że 50 punktów to i tak drugi najgorszy wynik bydgoszczan w tym sezonie. Mniej, bo 47 oczek zdobyli tylko na początku sezonu w Rybniku, a w kontekście tego, że wszystkie zespoły solidarnie notują po dwie porażki z Polonią, Jacek Kannenberg nie zamierza rozpaczać po takim rezultacie.
1: Podchodziliśmy do tego spotkania bez presji. Dzisiaj, jeżeli byśmy zdobyli punkty, niezależnie czy to byłaby wygrana, czy to byłby remis, to raczej by nas ustawiła w bardzo dobrej pozycji na dalszą część sezonu. W zasadzie no może moglibyśmy sobie zagwarantować w dniu dzisiejszym play-offy, ale też z drugiej strony no wiedzieliśmy, że jeżeli ten mecz przegramy, no prawdopodobnie Polonia może wszystkie mecze do końca rundy zasadniczej wygrać.
0: Na 3 kolejki przed końcem rundy zasadniczej PSZ pozostaje na 3 miejscu w tabeli drugiej Ekstraligi, ale w porównaniu do zespołów w pobliżu ma przed sobą stosunkowo prosty terminarz. Na Skorpiony czekają jeszcze 2 mecze domowe i wyjazd do Beniaminka, rozgrywek z Piły, a to sprawia, że żółto-czarni i tak są głównym faworytem do pozycji wicelidera w końcowym rozrachunku, no ale najważniejszy dla końcowych rozstrzygnięć będzie najbliższy mecz. Na Golęcin przyjedzie wówczas Spadkowicz z Ekstraligi ROW Rybnik. Jeżeli PSZ wygra choćby jednym punktem, właściwie zagwarantują sobie drugą lokatę, a to spotkanie jest zaplanowane na niedzielę 2 sierpnia, a za momencik trochę o tenisie i futsalu.

a w grze podwójnej mężczyzn drugie miejsce zdobył poznański duet, tutaj Miłosz Sroka z Olimpii Poznań i Borys Zgoła z AZS-u Poznań. Tutaj panowie dobrze sobie radzili w tym turnieju, no bo przez półfinał przyszli tak naprawdę bardzo gładko, 6-2, 6-4, więc tutaj pewne zwycięstwa, no ale w finale to już była miazga, 1-6, 2-6, więc w dwóch setach ulegli oni duetowi Piotr Matuszewski i Szymon Walków, więc tutaj zbyt dużych nadziei pewnie nie było, no bo ten mecz też został szybko rozwiązany. No ale też gra toczy się na akademickich mistrzostwach Europy w Salerno i tam w futsalu kobiet rywalizuje zespół AZS UM Poznań, ale jako reprezentacja Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No wiemy, że ta drużyna też była tutaj takim fundamentem pod ten zespół kobiecy Lech Poznań UM. Ta nazwa oczywiście jest też uwzględniona Uniwersytetu Adama Mickiewicza w nazwie zespołu. Wiemy, że tam dobrze sobie radzą zawodniczki. Ostatnio w rozgrywkach Ekstraligi futsalowej kobiet brązowy medal. No i tutaj też idą jak burza, no bo w pierwszym meczu wygrana z Uniwersytetem Gazi z Turcji, wygrana 4-1, bramki tam strzelały poznajanki Maronde, Kubaszek, Katarzyńska, no i też to czwarte trafienie to było trafienie samobójcze zawodniczek z Turcji. W drugim meczu przyszło starcie z Uniwersytetem z Aveiro, czyli portugalski zespół, i tam też pewna wygrana 5-0, hat-trick Kubaszek, a swoje też trafienia dołożyły Szostak i Dymińska. I ostatnie dzisiaj starcie, które było rozgrywane właśnie dzisiaj, starcie z Uniwersytetem z Reims, Szampania i Ardeny. No i tutaj kolejna wygrana 5-0, tym razem lepiej to się rozłożyło, bo żadna zawodniczek nawet dwóch trafień nie zaliczyła, o hat-tricku wcześniejszym już nie wspominając. Bramki, 5 bramek, 5 zawodniczek: Sutkowska, Skorupska, Dymińska, Maronde i Chruściel. No i też już wiemy, z kim poznanianki się zmierzą, no bo wygrały swoją grupę, czyli grupę D, z pięknym bilansem 14 bramek strzelonych, tylko jednej straconej i 9 punktami na koncie, czyli zapewniły sobie to pierwsze miejsce w grupie, a pierwsza drużyna z grupy D gra z drugą drużyną z grupy A, czyli to będzie starcie z Węgierkami, czyli Uniwersytet z takiej miejscowości Peć. No i też zobaczymy, czy to przejście jak huragan, jak tajfun przez te rozgrywki tak będzie dalej szło, tak będzie dalej to wyglądało. Też ciekawe, bo w przypadku awansu już do fazy półfinałowej jest szansa, że poznanianki trafią na znane już im rywalki, z którymi wygrały aż 5-0, czyli Uniwersytetem Aveiro, bo to one zajęły drugie miejsce w grupie, no ale one musiałyby najpierw jako ta drużyna z drugiego miejsca pokonać zwycięzcę innej grupy, więc no tutaj oczywiście raczej nie powinny one być faworytem. No ale wiemy, jak to w Portugalii z piłką nożną jest, że tam rzeczywiście ta piłka nożna jest ceniona. No, mistrzowie świata z Półwyspu Iberyjskiego, sąsiedzi. No, Portugalia odpadła z tej rywalizacji troszeczkę wcześniej, ale jak ktoś miał okazję być w Portugalii, no to wie, jak ta piłka nożna tam jest obecna, jak jest ważna nie tylko właśnie dla Hiszpanów, ale również dla Portugalczyków. To jest bardzo ważny sport. No ale miejmy nadzieję, że tutaj ta polska siła, no może w tej naszej głównej reprezentacji Polski nie wygląda to za dobrze, ale chociaż może na tym akademickim szczeblu futsalowym tutaj kobiet w tym słonecznym pewnie o tej porze roku Salerno będzie wszystko dobrze wyglądało, a za momencik będę też wspominał o Mistrzostwach Europy U21 w hokeju na trawie, które w najbliższy weekend na Politechnice.

tym turnieju, który będzie się też w Poznaniu odbywał. I odbyły się dwa sparingi w ubiegły weekend z reprezentacją Czech. W sobotę biało-czerwoni zwyciężyli najpierw 2-0 po bramkach Sikorskiego i Zielińskiego, a w niedzielę odbywało się drugie spotkanie. No i tam też górą od wybramki, ale wynik 3-1 i na listę strzelców wpisali się Sikorski i Zieliński ponownie. No i trzecie trafienie też dołożył Witczak. No i tutaj już przechodząc do samego turnieju, no to rywalizacja zacznie się 27 lipca, czyli równo za tydzień o 13:30 starcie Polski z Litwą. Oczywiście o wyniku pewnie w przyszły poniedziałek też już będzie pełna relacja z tego spotkania. Tutaj w przypadku tutaj jeden z naszych reporterów na tym spotkaniu pewnie będzie i będziecie mogli usłyszeć, co tam konkretnie się w tym meczu działo. 28 starcie Polski z Ukrainą, 29 mecz z Chorwacją, więc taka seria trzech spotkań z rzędu. 31 lipca jeszcze mecz z Irlandią i zamykamy turniej w przypadku Polski 1 sierpnia, tam mecz z reprezentacją Włoch. No i właśnie będą wszystkie drużyny, które do Poznania przyjadą. No oczywiście tych spotkań będzie więcej, bo one też będą między sobą rywalizować. No a to wszystko oczywiście na tym nowym boisku, które pojawiło się tutaj w ramach tych obiektów Politechniki Poznańskiej. Tam właśnie te spotkania laskarzy będą się toczyć, a stawką całej rywalizacji tego turnieju jest awans do najwyższej dywizji europejskich rozgrywek. Oczywiście na tym poziomie wciąż młodzieżowym, ale ta rywalizacja na pewno będzie zacięta, no bo to taka tutaj za chwilkę będziemy też o piłce trochę mówić, no to takim odpowiednikiem powiedzmy sobie tej Ligi Narodów, że tam też w tych rozgrywkach hokejowych są te dywizje i tutaj można po prostu do tej wyższej klasy rozgrywkowej sobie zapewnić awans. No a właśnie zacząłem tą audycję tutaj wspominając o Mundialu. No to właśnie, jeżeli ktoś słucha porannych serwisów, no to wiedział, co się dzieje w trakcie turnieju, jakie mecze będą, o tym tutaj nasi redakcyjni koledzy wspominali, o tym rozmawiali, no ale też może warto te całe rozgrywki po prostu ostatniego miesiąca sobie zamknąć. No i tutaj zaczniemy, jeżeli mówimy o tym weekendzie ubiegłym, no to od tego meczu o trzecie miejsce, tam Anglia wygrała 6-4 z reprezentacją Francji. Tutaj obie ekipy przed meczem mówiły, że w sumie oni by nie chcieli grać w tym meczu, że ten mecz jest niepotrzebny, że po co on, że oni najchętniej to byliby w domu, że przegrali ten półfinał i oni już chcą wracać do kraju, no ale zapewnili nam tutaj kibicom, sympatykom piłki nożnej naprawdę bardzo, bardzo ciekawy mecz. Po pierwszej połowie Anglia prowadziła 4-0, no i gdyby Anglia nie utrzymała tego swojego impetu strzelskiego, na pewnym momencie było bardzo groźnie, bo się zrobiło 4-3, no ale w 87 minucie Bukayo Saka wykorzystał rzut karny, potem jeszcze odpowiedział i tutaj podpiął do tlenu na momencik dosłownie reprezentację Francji Ousmane Dembele, no ale spotkanie po kontrze zamknął Jude Bellingham, no i taki szalony mecz, ale to Anglicy wracają z tym brązowym, oczywiście nie srebrnym, brązowym medalem do kraju i to oni właśnie po tylu latach oczekiwania na jakikolwiek chociaż medal na turnieju Mistrzostw Świata w końcu wracają z tarczą, a nie na tarczy, no bo pamiętamy też, że Anglia rywalizowała w 2018 roku o ten brązowy medal z reprezentacją Belgii, no i wtedy to właśnie Belgowie okazali się tą reprezentacją lepszą, a wczoraj wieczorem finał, ten ostatni, najważniejszy mecz, to zwieńczenie całego turnieju, no ale piłkarsko, no to tutaj fajerwerków nie było, no trzeba zacząć przede wszystkim od wyboru sędziego, no tutaj znany Polakom, myślę, sędzia Slavko Vincic, no i tutaj wiele osób wskazywało też, ekspertów, że to nie jest sędzia na poziom właśnie, na wagę tego meczu, że będzie, mogą pojawić się pewne kontrowersje, pewne problemy i nieścisłości, no i tak też było na boisku, tutaj duża pobłażliwość
dużo błędów i też po prostu takiego, stracił po prostu sędzia, mi się wydaje, panowanie w pewnym momencie nad tym spotkaniem. No i też, jeżeli już mówimy tutaj o tym spotkaniu, to warto wspomnieć, że no Hiszpania, a właśnie, nie powiedziałem o wyniku, Hiszpania wygrała 1-0, no to tutaj zdecydowanie Hiszpania przez cały ciąg trwania tego spotkania była tą stroną dominującą. Mi osobiście wydawało się w pewnym momencie, że Argentyna podeszła do tego meczu z takim nastawieniem, że Hiszpanii nie da się pokonać i oni po prostu chcą dociągnąć do tych rzutów karnych i tam może się do nich to szczęście uśmiechnie, no bo to był absurd w tym sensie, że do 90 minuty Argentyna nie oddała ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów i to był rekord, ponieważ ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w, zdaje się, że chyba to był finał 80 albo 82 albo 78 roku i wtedy Argentyna dzierży ten rekord jednego strzału w finale, to był finał z Niemcami, wtedy też Argentyna przegrała, no ale tutaj ten rekord udało się odwrócić, no bo w dogrywce oddało się udać dwa strzały, żaden z nich nie był celny, no ale jeżeli patrzymy na ten regulamin, ten podstawowy czas 90 minut, no to tego celnego strzału nie udało się oddać, też w 93 minucie czerwoną kartkę po bardzo ostrym faulu, po prostu tutaj patrząc na tą sytuację z perspektywy transmisji telewizyjnej, to naprawdę mogła się stać bardzo duża krzywda Pau Cubarsiemu, czyli młodemu obrońcy FC Barcelony, zresztą wybrany młodym zawodnikiem turnieju, świetny piłkarz, no na szczęście nic mu się nie stało, no ale no, oczywiście Argentyńczyk musiał boisko opuścić, krótko, zresztą długo mu nie zajęło, żeby te dwie żółte kartki zebrać, no bo w 82 obejrzał pierwszą, do końca spotkania dotrwał Leandro Paredes, który w 52 minucie obejrzał pierwszy żółty kartonik, no ale co się później działo, to już za momencik. W 106 minucie, ku zaskoczeniu chyba większości osób, szczególnie tych osób, które śledzą spotkania Blaugrana, to wiedzą, o co mi będzie chodziło. Bramkę strzelił Ferran Torres, który na tym turnieju był bardzo przeciętny, no ale szczęście do niego się uśmiechnęło i to on strzelił tą bramkę na wagę mistrzostwa dla Hiszpanii, tak jak niegdyś czynił to w 2010 roku Andres Iniesta. Tutaj połączenie też barcelońskie, no ale to chyba jeszcze nie ten poziom legendy. No i po spotkaniu widziały się rzeczy straszne, po prostu w pewnym momencie, tak mówiąc kolokwialnie, odkleiło paru zawodników Argentyny i zaczęli się szarpać z reprezentantami Hiszpanii, no i wtedy też po spotkaniu czerwoną kartkę obejrzał Leandro Paredes, który już chyba wcześniej powinien obejrzeć czerwoną kartkę i w ogóle tego spotkania nie dokończyć, no ale to już oczywiście za nami, to już historia, no i to Hiszpania jest obecnie mistrzem Europy i mistrzem świata. No a ja już tak zbliżając się do końca, dziękuję Wam za spędzenie tej godziny ze mną. Dzisiaj za realizację odpowiadała Agata Pelska, a przy mikrofonie Samuel Kimmel. Do usłyszenia.

Bono, bo to jest przedstawiciel Down Tempo z wytwórni Ninja Tune, z legendarnej wytwórni z Londynu, którą bardzo lubię i również polecam. Najnowszy album już niedługo, jest to już... trzy są kawałki ujawnione z tego albumu, więc całkiem dużo i jak na razie zapowiada się wybitnie moim zdaniem. Nie mogę się doczekać, bo jest to taki mega kający spokój we mnie artysta. A propos takich elektronicznych brzmień, to pojawił się pewien powrót na scenie jazzowo-elektronicznej. Otóż Zima Stulecia, czyli no... Duet, który został stworzony z członków zespołu EAPS. Mam tu na myśli członka Latarnik i Cancer G. Stworzyli swój duet i nagrali jedną płytę Minus 30 stopni. Było to 3 lata temu i od tego czasu nic się w sumie nie działo w tym projekcie. Był to bardzo fajny projekt, podobał mi się, taki mocno elektroniczno-jazzowy, ale z tym jakby smaczkiem elektronicznym bardziej wyczuwalnym. I wrócili teraz z najnowszym singlem pod tytułem Omamy, dlatego posłuchajmy

płytą tygodnia w Radio Afera jest album niebieski od Mleczy. Mlecze to jest taki polski shoegaze i dream pop z wytwórni Tematy, prezentujący taką bardzo sielankową muzykę. Ich właśnie ostatnie takie kreacje bardzo mocno były w kolorach niebieski, tak samo jak ich zeszłoroczny album Maruda. Były właśnie otoczone takimi niebieskimi barwami i w sumie ta muzyka shoegaze'owa, dream popowa, która wychodzi od nich, tak się kojarzy z takim sielankowym morzem. I może to była inspiracja do tego tytułu. Bardzo lubię zespół Mlecze i śledziłem ich od pewnego czasu już, puszczając wam single w sumie. Całkiem dużo singli puściłem z tego albumu, a tym razem zaproponuję coś od nich, ale nie z singlu. Mam tu na myśli utwór Ach.

To były Mlecze i ich najnowszy niebieski album oraz utwór Ach. Jak jesteśmy przy takich westchnieniach, to wsłuchałem się w kilka utworów, które dzisiaj dla was przygotowałem i się okazuje, że takie westchnienie Ach znajduje się w utworze Mary in the Junkyard Blood. Posłuchajmy.

To był najnowszy album zespołu Mary in the Junkyard, drugi, albo może nawet pierwszy, bo w sumie pierwszy ich krążek to była epka. Teraz właśnie mamy taki klasyczny long play Roll Modded Hermit, który całkiem się szeroko odbił echem, jeżeli chodzi o branżę muzyczną. Bardzo ciekawy album, taki indie rockowy, a jak jesteśmy w klimatach indie rockowych, to również nowy singiel wydał zespół Wet Leg. Posłuchajmy sobie właśnie od Wet Leg, He From Me.

No, tak się w sumie rozpędziliśmy już indie rockowo. To był Wet Leg, He From Me. A my teraz zrobimy powrót do takich klasyków muzyki indie rockowej. Zaczniemy od zespołu, myślę, no mam dwie w sumie propozycje, trochę wam zaspoileruję. Pierwsza to jest Interpol, a druga to jest Cage the Elephant. Obydwie pozycje, które no naprawdę stały się legendarne, jeżeli chodzi o muzykę indie rockową, i obydwie powracają z singlami. Ja myślę, że bardziej do Wet Leg będzie pasował mimo wszystko Cage the Elephant, więc posłuchajmy sobie Bitches in the Teens.

0: To był Cage the Elephant Bitches in Tennis. Naprawdę fajny kawałek. Pierwszy od 2 lat tego zespołu. I co ciekawe, tak sobie wyczytałem, że w sumie Matt Schultz mówi, że to jest jego kawałek taki, który opowiada o jego trudnościach, co wybrzmiewa zresztą z tekstu, i mówi o nim tak, że mam nadzieję, że ten utwór pomoże komuś tak, jak pomógł mnie. Czyli jakby liczy na taki terapeutyczny wymiar tego utworu, i może komuś z was on pomoże, a jak nie, to może chociaż fajnie się do niego można pobujać. A teraz zgodnie z zapowiedzią czas na Interpol, ponieważ to jest kolejny zespół z tych bardziej takich klasycznych indie rockowych, który powraca na scenę z kolejnym albumem, i mam tu na myśli najnowszy singiel Interpolu jak na razie, Iron City. Posłuchajmy.
1: Alone in Central Park when

No Interpol klasycznie trochę taki indie rock, ale bardziej smętny. Ja mimo wszystko uwielbiam ten klimat i te pierwsze albumy Interpolu bardzo dobrze wspominam, zresztą te późniejsze też i te single też brzmią bardzo fajnie. No i ja mówiłem o tych powrotach tych starych klasyków indie rockowych, choć w sumie czy to są powroty, ciężko to nazwać powrotem, bo jeżeli Cage the Elephant wydaje nowy single po 2 latach, to w sumie nie wrócili, tylko wydawali cały czas, ale jakby ich główne albumy, które wszyscy kojarzymy, raczej kojarzymy z ich działalnością w latach 10., a nie powiedzmy obecnych, mimo wszystko ten nowy materiał nie zostaje jakościowo. No i też mam właśnie nowość od kogoś, kogo ciężko pominąć z tych takich klasyków. Mam tu na myśli Tame Impala, czyli Kevina Parkera i jego najnowszy singiel Hammer, który w zeszłym roku, albo może w tym roku, w sumie już nie pamiętam, wydał przecież nowy album, Dracula, tak się nazywał, a teraz idzie dalej i wydaje singiel Hammer.

Tame Impala Hammer. No i mam sprostowanie, bo leciałem z pamięci, a jednak nowy album Tame Impala z zeszłego roku jednak nazywał się Deadbeat, a nie Dracula. Dracula to tylko był utwór z tego albumu, który tam był takim, powiedzmy, najbardziej prominentnym. Generalnie to fajny ten nowy utwór Tame Impali. Bardzo mi się podobał. W sumie to banger, po prostu banger, jak zwykle ten człowiek nie zawodzi, zawsze na swoim miejscu i zawsze pokazuje ludziom, gdzie jego miejsce, więc a jego miejsce jest zawsze na słuchawkach u fanów takiej muzyki. No i teraz zastanawiam się, co dalej wam zaproponować i myślę, że czas trochę zmienić klimat i będzie też taki, bym powiedział, no może nie w sumie indie, taki rockowy klimat, na pewno nie rockowy, może taki indie, ale mam to na myśli, może bardziej taki neo-soulowy klimat, ale też taki bardzo przyjemny do słuchania latem klimat. Mam tu na myśli najnowszy singiel Steve Lacy'ego pod tytułem Sha, który przygotowuje się do nowego albumu. Ja bardzo lubię Stevie'a Lacy'ego, jakby mega szacun za to, co robi. Bardzo fajna muzyka i nie mogę się doczekać, więc bardzo podoba mi się singiel, który dla nas zaproponował.

Dobra, to był Steve Lacy razem z Sha, bardzo fajny kawałek. A myślę, że teraz trochę będzie bardziej surowo, będzie taki surowy klimat. I zaczniemy ten surowy klimat od najnowszego singla TV Priest, który nazywa się Love Song, jest ich najnowszym singlem. Posłuchajmy.

To był TV Priest, a teraz będzie nadal post-punkowo, ale wrócimy trochę do czasów debiutanckiego albumu Idols, bo ostatnio wróciłem do niego i przyjrzałem mu się trochę bardziej dokładnie. Mam na myśli tutaj Brutalism, ich debiutancki album, który jest pewnym protestem punkowym przeciwko systemowi, przeciwko polityce, która się odbywała w Wielkiej Brytanii. Otóż Joey z Idols doświadczył dosyć przykrych spraw w swoim życiu i zmagał się z chorobą matki i z systemem. I ten album jest niejako poświęcony temu, jak jego matka ciężko pracowała, jak on później w trakcie choroby matki, jakie przeżywał trudności i jakie to wszystko ma przełożenie na to, jak polityka w sumie ma przełożenie na to, jak nam się żyje. I bardzo jest to ciekawy album, bardzo ciekawe teksty, z mocnym charakterem na pewno i ze świetną sekcją muzyczną. Powiem wam, że wkręciłem się dosyć mocno w debiutancki zespół, debiutancki krążek Idols i zaprezentuję wam kawałek z tego albumu, bo może nie wszyscy słuchają, nie wszyscy pamiętają, a ja myślę, że warto to przypomnieć. Mam tu na myśli kawałek z albumu Idols, który się zwie Rachel Cole. Rachel Cole to jest taka, jakby to powiedzieć, to jest taka prezenterka telewizyjna, która gotuje. Jest taką prezenterką telewizyjną gotującą różne dania i Joey w wakacje przesiadywał i oglądał jej dania. Mimo to, że miał dużo problemów w swoim życiu w tym czasie, brał używki, które no nie chciał brać i miał duży kryzys psychiczny, to odpalał taką Rachel Cole, która była uśmiechnięta i wesoła i jedynym jej zmartwieniem było to, czy jej tarta wyrośnie, a on w swoich kryzysach tak jakby postrzegał, jakby tak trochę tracił czas przesiadując przy tej telewizji. Bardzo ciekawy album i różnie w sumie można tekst i różnie można go interpretować. Myślę, że zinterpretujcie go sami, dlatego posłuchajcie Idols.

0: No, to było Idols z albumu Brutalism i powiem wam, że spoko polecam przesłuchać całość, no bo naprawdę jest to bardzo fajny album, który powstał w 2017 roku. Polecam wam utwór na przykład Mother albo Well Done, Faith in the City, Divide and Conquer. Naprawdę świetne utwory i fajnie się do nich wracało. No w sumie tak nigdy się nie, jak wyszedł ten album, to w sumie Idols chyba jeszcze wtedy nie słuchałem i naprawdę kiedyś oczywiście słuchałem ten debiutancki krążek Brutalizm, ale teraz się tak przyjrzałem mu konkretniej i myślę, że jest to bardzo fajne i w ogóle tak jakby, no my tutaj się skupiamy głównie właśnie na tych debiutanckich albumach, znaczy debiutanckich nowych albumach, czasem nie ma czasu do nich tak usiąść i tak na spokojnie przeanalizować i warto to zrobić w ten wakacyjny chłód albo ciepło. Ja was pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki za słuchanie tego aferytmu. Sprzed mikrofonu kłania się Mateusz Karłowski. Do usłyszenia niebawem. Na razie.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera rockowo i alternatywnie.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20.
5: Mamy poniedziałek zaraz, godzinę 20, więc to oznacza, żeby zacząć audycję Scena Główna, w której będą wam prowadzić
6: Kuba Chojnacki
5: i Mikołaj Piekarzewicz. A jeżeli widzieliście ostatni post na naszych socialach, to wiecie, jaki zespół dzisiaj będzie na tapet brany u nas na audycji i jaką setlistę idealną zrobimy dla tego zespołu.
6: A jest to Alicja w Kajdanach. Czyli
5: kontrowersyjna nazwa.
6: Alice in Chains, którzy najpierw mieli być właśnie Alice and Chains, tak jak Guns and Roses, bo zespół ten powstał pod koniec lat 80., no ale nie w słonecznej Kalifornii, Los Angeles, tylko w deszczowym Seattle.
5: To tak jak dzisiaj w Poznaniu.
6: Dokładnie. Kilkukrotnie już mieliśmy tutaj Seattle dzisiaj.
5: Dosłownie no, mnie podtopiło, jak przyjechałem tutaj do radia.
6: Mówisz?
5: Tak, no, dosłownie.
6: A to ja przedtem się z tym spotkałem. Teraz akurat tak bym powiedział, że bardziej dżdż.
5: O, idealnie.
6: Albo siąpi.
5: Dobra określenie, jeszcze taki kapuśniaczek.
6: Taki kapuśniaczek, takie rain when I die. Dzisiaj usłyszycie, czy jest na naszych setlistach, bo będziemy właśnie brać z różnych płyt Alice in Chains utwory i kompletować naszą idealną setlistę koncertową do tego zespołu. Ja bym na początku powiedział, że reguły gry też tutaj są takie, że wskrzeszamy Lane'a na ten jeden koncert i

0: taka piosenka w jakiejś tam, nie wiem, miejscu, gdzie możesz się tam rozerwać i tak dalej, więc nie za bardzo tam brzmiało to jakoś innowacyjne, ale wtedy jak ten refren wchodzi, to już wszyscy po prostu miękną kolana.
1: No, no ale w zwrotkach też jest coś, co Jerry lubi robić i robił to nawet na ostatniej płycie, na Rainier Fog, czyli riff, który ma dysonant, że te akordy to nie są power chordy, tylko on lubi ten dysonans właśnie używać w riffach, więc tam jest 0 na E czy na E sharp i piątka na A, więc nie jest to piękny nasz tutaj power chord znany nam pięknie, bo przecież Metallica omawialiśmy, tylko nie, to są brudne po prostu akordy takie.
0: A to pokazuje, że Jerry jest takim trochę niedocenionym gitarzystą pod kątem właśnie takiego przemyślenia tego riffu i skonstruowania, bo jeżeli chodzi o technikę, to on ma technikę, nie jest jakimś wystrzałowym gitarzystą, jeśli chodzi o solówki, ale on potrafi napisać naprawdę soczysty riff.
1: Znaczy on jest chyba najbardziej kompletnym muzykiem grunge'owym, jak tak o tym pomyśleć, bo
0: śpiewa, gra, komponuje.
1: Właśnie komponuje, ale jak gra, to jeszcze gra solówki, które są super i riffy super, więc on jest po prostu jak ten szwajcarski scyzoryk, wszystko. Bo wiadomo, Cornell też komponował i grał na gitarze, ale on z kolei nie grał solówek, więc zawsze coś tam, czegoś nie będzie ktoś miał, a Cantrell ma wszystko. On jak ten Thanos po prostu zebrał te wszystkie kamienie nieskończoności i jest właśnie tam. I do dziś jest z nami, więc...
0: Tak, a dzisiaj Cornella urodziny też w ogóle.
1: O!
0: Dzisiaj 20 lipca. Miałby 62 lata.
1: No to no niestety już go z nami nie ma, ale Jerry jest i dlatego cieszymy się, że jest. A czy masz coś z SAP?
0: Akurat z SAP nic nie mam. Szczerze nawet tak trochę zapomniałem przez chwilę, że to pojawiło się w ogóle w dyskografii Alice in Chains. Jak sobie tego słuchałem, no to jednak stwierdziłem, że to nie są takie must have'y, które chcesz usłyszeć na koncercie, ale jednak jest to ciekawy detour, jeśli chodzi o dyskografię. Nawet tam, tak jak już wspomniany, Cornell się pojawia na tej epce.
1: Tak, ja myślałem o tej płycie, posłuchałem jej sobie jeszcze dzisiaj, no i też nie mam niczego, bo uważam, że ta druga epka, no to jednak tam są te największe perły.
0: Ale powiem ci, że nasi słuchacze byli też, jeśli chodzi o tą epkę, to dali propozycję z niej, bo jest Got Me Wrong.
1: Okej, okay, no to jest jeden z tych większych, bo tam Brother jest jeszcze...
0: Tak.
1: To są chyba te dwa najpopularniejsze, że zresztą były oba na Unplugged, więc zrozumiały jest to wybór. Na końcu będziemy musieli go uwzględnić.
0: Dokładnie.
1: Więc SAP coś się pojawi, a my będziemy musieli coś wyrzucić. Ja już płaczę wewnętrznie, że będę musiał czegoś się pozbywać, bo patrzę na tę setlistę i tak, aj, wszystko tu siedzi. Nie?
0: No u mnie też mi się wydaje, że jest to naprawdę dobry zestaw, ale tutaj mi się wydaje, że jest duże pole manewru, jeśli chodzi o Alice in Chains, żeby zrobić taką setlistę, która każdego by zadowoliła.
1: Ja myślę, że to jest zespół, który, bo mamy te zasady, że maksymalnie te tam godzina 35, ja myślę, że 2 godziny to byśmy zmieścili wszystko.
0: Mm-hmm.
1: Ja tak myślę, że wtedy to by było tak optymalnie, a tutaj jednak musiały wypaść Kilka propozycji, które bym chciał mieć. Więc teraz posłuchamy sobie utworu z Dirt i później ją omówimy.

0: więc też tutaj mamy zaliczone.
1: Czyli już będzie.
0: Tak, ale pojawiło się też Rooster i Darwin Hall.
1: Okej, okay, no czyli Rooster też, czyli Dirt pewnie będziemy musieli wywalić ostatecznie, ale na tej płycie ja myślałem szczerze jeszcze nad Hate to Feel. Mm-hmm. I to jest bardzo dziwny utwór, ale...
0: To jest dziwny utwór, dlatego ja tak właśnie łatwiej mi było z niego zrezygnować już w całości, bo też stwierdziłem, że można by było dać cały album tak naprawdę, ale ja chciałem zrobić miejsce właśnie na inne jakieś takie smaczki.
1: Tak, bo jeszcze tam przecież Damn That River to jest super utwór, więc naprawdę prawie całą płytę, jedynie chyba Sick Man to jest taki, który bym od razu powiedział, że niezbyt. A tak poza tym, to naprawdę prawie praktycznie każdy mógłby być na tej setliście.
0: Bo jest to właśnie wyjątkowa płyta, że ona od początku do końca trzyma to napięcie, trzyma tą dynamikę i każdy utwór wnosi coś świeżego, coś ciekawego, coś mocnego i no, te riffy są ponadczasowe.
1: I coś świeżego na pewno też dwie następne płyty, właściwie epka i płyta, które no, są totalnie kontrastujące, bo do tamtego czasu i taki najbardziej spokojna płyta, epka i najbardziej mroczny, najbrudniejszy album tytułowy, więc po muzyce sobie o nich powiemy.

0: Tylko żeby mnie ludzie nie wzięli za jakiegoś pesymistę z tym albumem. Nie chodzi mi, że on jest totalnie złym albumem, bo tam są też utwory, które są fajne. Na przykład,
1: jest jeden, którego myślę, że nie masz. I
0: no to dobra, powiedz.
1: Bo który masz Sludge Factory?
0: Mam Sludge Factory.
1: No to obaj mamy Sludge Factory. Mhm. Zresztą coś czuję, że dzięki temu, czy przez to, że zagrali go na Unplugged, to inaczej myślisz o tym.
0: Trochę tak, ale i powiem, jak wiesz, te wszystkie takie dziwne brzmienia, które się pojawiają w miksie, to tak, to potrafię już trochę sobie to jednak przetłumaczyć i podoba mi się ten utwór, ale też Heaven Beside You też mi się podobał i też myślałem, żeby go wrzucić, ale też go wyrzuciłem z racji tego, że już przekroczyłem czas setlisty, więc no, musiał wypaść, bo też nie jest to zły utwór. I też Frogs mi się podoba na tym albumie. Frogs też jest ciekawe.
1: Heaven Beside You... Ja na przykład odrzuciłem dlatego, że już ballady mam, zapewniłem sobie epką, więc już trochę tych slotów, właśnie tych miejsc na te balladowe utwory mam zapewnione, a ja mam utwór, który dla mnie musi być. Mhm. To jest jeden utwór, którego będę bronił. God M.
0: O.
1: Bo chciałeś dziwności, to masz dziwność.
0: To dajesz mi
1: tą dziwność.
0: To jest
1: mój take tutaj. Jak wracałem, nie pamiętam skąd, chyba z Madrytu, i jechałem pociągiem z lotniska, to pamiętam, to była chyba druga w nocy, i puściłem sobie tę płytę i zasnąłem, i nagle się obudziłem i właśnie ten utwór. Co się dzieje w ogóle? Ja miałem wrażenie, że w otchłań jakąś wpadam.
0: Taka czwarta gęstość.
1: Jedenasta nawet, bo... To jest tak dziwny riff. Ja nie wiem, chyba będę tutaj dekret zaraz wydam, żeby puścić ten utwór, bo ja uważam, że musisz go przesłuchać jeszcze raz, bo będę mocno tutaj za nim, że jednak tam nie dość, że ten brud tej płyty idealnie wychodzi w tym riffie, który jest bardzo dziwny. Nie wiem, czy jest 4/4 nawet. I później przechodzi w niesamowicie emocjonalny refren. Jerry Cantrell tam włącza Univibe, więc jeszcze tekstury na gitarze są super. Solóweczka też emocjonalna. I to jest taki utwór dosyć jednak łączący brud z tym, że jest bardzo chwytliwy. Mhm. Więc moim zdaniem to jest taka pozycja, jeśli mam, właśnie miałem ten jeden utwór taki dziwny dać, to jest on.
0: Mhm. No ja to chyba będziemy musieli go puścić, żeby sobie przypomniał. Może się przekonam do tego, może się przekonam do twojego take'u. A jeszcze szybko zerknąłem na propozycję i z tego albumu akurat właśnie wspomniane Frogs było od naszych słuchaczy proponowane.
1: Trzeba będzie znaleźć miejsce na to.
0: Trzeba będzie.
1: Dobrze.
0: Będzie dużo kompromisów.
1: Oj, będzie dużo. Oj, zaboli ta łączona tym razem. Bo tak jak tydzień temu na Gorillaz, to ja byłem gotowy na ustępstwa, to tutaj będzie trudno.
0: Tutaj będzie wojna.
1: Będzie wojna. Więc nie przedłużajmy, idźmy dalej i teraz za chwilę omówimy sobie trzy płyty wszystkie po Lane.

0: Mam Stone.
1: Ja też mam Stone akurat, ale to jest właśnie taki dobry utwór, który był promującym właśnie ten album. I on fajnie mi tam Jerry pasuje na wokalu tutaj. Wreszcie Jerry wyszedł tak na taki utwór, który jest właśnie wiodącym i dostarcza nam świetne wokale. Ale też chciałem powiedzieć, że nawet nasi słuchacze tutaj docenili te nowe albumy. I akurat konkretnie z tego albumu utwór, ale jest to Breath on a Window.
0: No, ale boli mnie, że coś już czuję, że to Hollow będzie musiało moje wypaść właśnie.
1: Ja ci jeszcze powiem, że mam jeszcze Lab Monkey.
0: Z tej płyty masz?
1: Tak, z tej płyty, no. Bo on jest taki właśnie... dla mnie to taki wampirowy wręcz utwór i on mi się kojarzy trochę z Queens of the Stone Age, like Clockwork, gdzie ten pierwszy riff jest taki właśnie haunting, jest taki bardzo klimatyczny, wręcz powoduje ciachki na plecach, a potem przychodzi do tego takiego bardziej hard rockowego grania, do refrenu typowego dla Alice in Chains. I podoba mi się to połączenie takiej dziwności właśnie troszeczkę z tej pierwszej płyty, Facelift, i połączenie z tego właśnie brzmienia nowoczesnego.
0: Ja Hollow uwielbiam na przykład i to jest utwór za którym no chciałbym, żeby został jednak, chociaż no rozumiem też, że może wypaść, bo to jednak są te nowe płyty i pewnie będą jakimś klasyką, tu będzie musiał ustąpić, ale to jest utwór, który ja polecam przesłuchać też jeszcze raz, bo to jak oni tam, to jest super właśnie na nowych płytach, co robi Jerry, że jest jakiś riff bardzo powolny, taki dumowy wręcz, i on wypuszcza jedną nutę.
1: Takie właśnie podciągnięcia bendy robi, nie?
0: Robi te bendy i no i to jest właśnie piękny efekt, jakbyśmy spadali właśnie, dociska nas ta grawitacja niesamowicie. No i teraz co? Ostatnia płyta, z której na początku startowałem z 4 utworami, ostatecznie stopniał do 1.
1: Też mam tylko 1.
0: I nawet nie wiem, czy w dobry ostatecznie wziąłem.
1: Ja mam So Far Under.
0: Czyli taki ciężki.
1: Ciężki. Tak, jeden z cięższych.
0: Ja nie miałem go wśród tych 4 aż, które były, bo startowałem z The One You Know. Myślałem, żeby jego dać, ale mimo wszystko trochę za bardzo powtarzalne zwrotki. Miałem też Red Giant.
1: Też miałem właśnie Red Giant, ale wygrało ponad właśnie, wygrało So Far Under, bo jednak tam jest... Jednak to So Far Under jest bardziej rozbudowane w porównaniu do Red Giant, gdzie tam jednak są te...
0: Jest powtarzalny.
1: Jest powtarzalny, ale masz tam nadal DNA tego starego z Alice in Chains, ale jednak gdzieś tam coś nie styka, nie?
0: Ja miałem też, i tutaj zaznaczę, Maybe, to jest ballada, która ma możliwe, że najlepszy tekst Alice in Chains, jeden z lepszych na pewno, który jest niesamowicie prosty, ale te refreny idealnie akurat do mnie trafiają, więc nawet nie muzycznie, ale tekstowo głównie.
1: To był taki powrót, bo jednak ta płyta była nie w całości, ale częściowo nagrywana w Seattle i pisana w Seattle, więc to był taki może zew.
0: I dlatego właśnie historii. Deszczowy Seattle, Rainier Fog. Ja mam utwór tytułowy tutaj. Ale jest właśnie, mówię, nie jestem do końca przekonany, czy to on jest najlepszą opcją.
1: Ja myślałem nad tym utworem, ale ostatecznie stwierdziłem, że on jest taki trochę przaśny, taki delikatny.
0: No, ale właśnie on jest właśnie inny, jest i dlaczego?
1: Przejaskrawiony miejscami i mi tak to nie kolegowało mi to z Alice in Chains za bardzo. Dla mnie to było zbyt. To jakbym trochę słuchał, jakbym sobie, nie wiem, chciałbym włączyć Alice in Chains, to takie właśnie w tym wydaniu, to włączę sobie Guns N' Roses.
0: Okej, no ale właśnie Alice in Chains, Guns N' Roses, to właśnie oni powrócili z tego. Ale rozumiem, no jestem w stanie też odrzucić ten utwór i z 4 stopnieje do 0. No dobrze, no to wszystkie nasze propozycje znacie, czy słuchacze też, będziemy musieli to jakoś zebrać do kupy. Teraz sobie posłuchamy God Am i
1: zobaczymy, czy mnie przekonasz
0: do tego utworu. Dokładnie, więc teraz poprosimy o God Am.

0: Bo ty masz, ty Stone masz.
1: Ja tak? Mam Stone, masz.
0: No to myślę,
1: check
0: że...
1: my brain, tak. Czyli co, odrzucić Hollow z po prostu tego...
0: Jeżeli ci tak bardzo zależy, to może zostać Hollow.
1: To, dobra, to bo, na razie niech
0: bo
1: zostanie...
0: Lab Monkey mi aż tak bardzo też nie zależy.
1: Okej. Okay.
0: Ale nadal lubię ten utwór, ale Hollow też jest naprawdę dobry riffowo i w
1: jestem
0: ogóle.
1: W stanie odrzucić Dirt, utwór tytułowy, bo faktycznie mam... dużo z już z tej płyty, więc mamy wspólnie Rain When I Die, Them Bones, Wood, Down in a Hole i różnimy się Rooster Junket.
0: Mhm.
1: Dobra, ten Rooster będzie musiał za coś wejść, czuję, bo o, wiesz co?
0: Dobra.
1: Dobra, odrzucę to Hollow za, bo jednak Rooster, okej. Okay.
0: Dobra, czy jednak cię przekonałem z tym Rooster, że jednak tam...
1: Znaczy lepiej... myślę o tym, dalej mi wkurza, zostaję przy tym, że mnie wkurza to
0: ale
1: powtórzenie.
0: To jest taki koniczny utwór,
1: ale o to chodzi, że jestem w stanie poświęcić moje wkurzenie na drugą część utworu, żeby usłyszeć tę pierwszą część.
0: Dobrze, a coś z nowszej płyty dorzucamy, czy z nowszych płyt, czy nie?
1: Godzina 38 jest. No, ja mam w tym momencie
0: Check My Brain.
1: Stone. I Breath on a Window, którego nie możemy odrzucić, tak, bo to jest od słuchaczy, więc...
0: Tak.
1: Aktualnie musielibyśmy odrzucić tylko jeden z mojej, no ale też bierzemy pod uwagę, że na przykład tu się różnimy debiut. It Ain't Like That, czy ty masz Sea of Sorrow?
0: Ja mam Love, Hate, Love.
1: Love, Hate, Love, ale jest dłuższe, nie?
0: Jest dłuższe właśnie. Ja osobiście bym chciał Love, Hate, Love, ale czy naginamy i robimy dłuższą po prostu setlistę?
1: Nie możemy.
0: Nie przekupisz się w taki sposób.
1: Nie kupicie. Albo inaczej, co dajesz?
0: Co ja daję? Bo no, excuses mamy.
1: Ja mogę odrzucić.
0: Rotten Apple masz?
1: Ja mam Rotten Apple.
0: Masz.
1: Ja bym,
0: masz.
1: Wiesz co, ja mogę na przykład zrezygnować w ogóle z It Ain't Like That, ale wtedy też nie dodajemy Love, Hate, Love,
0: bo jest za długie.
1: I w tym momencie mamy, bo bez It Ain't Like That jestem w stanie żyć.
0: Mhm.
1: I teraz mamy godzinę 33 i się mieścimy w czasie. Pytanie, czy masz coś... Jakiś utwór, którego ja nie mam, a który byś
0: chciał. Szczerze, w tym momencie to się pokrywamy praktycznie. Bo szczerze, tych utworów, które nie masz, to na przykład mam So Far Under, który jest z Rainy Fork, ale też ustaliliśmy, że jednak z tego, no to wyrzucamy. Tak?
1: Ostatecznie nic nie dajemy z tej płyty. Chcielibyśmy, ale jednak tutaj Breath on a Window. To...
0: Są priorytety.
1: No, musimy, no słucha, robimy to dla was, słuchacz. Pomimo, że dzisiaj jest to bolesne, to
0: jednak robimy to.
1: Robimy to dla was. No bo nie wiem, czy coś jeszcze... Ja mam na przykład I Stay Away, a ty go nie masz.
0: No ja nie mam. Ale, czy... no, ale z drugiej strony, jak wyrzucisz I Stay Away, no to i tak Love, Hate, Love nie wejdzie.
1: Nie wejdzie?
0: Myślę, że nie, bo tam naprawdę jest to dość
1: jest to długi
0: utwór.
1: To jest taki, no potężny.
0: Tak, no.
1: Sludge Factory mamy obaj.
0: Tak, mamy oboje.
1: I... No dobra, no to chyba tak się musi to zakończyć.
0: Chyba tak.
1: No chyba, że kombinujemy coś przy Dirt jeszcze, ale mamy
0: ale
1: to najlepsze.
0: Ale szczerze, no nie, no przy Dirt to tutaj ja bym nie ruszał, bo to jednak wszystko się zgadza tutaj. Te utwory, ja się zgadzam z tym, żeby te utwory naprawdę mogły zostać na tej setliście.
1: Okej, okay, na pewno już się, słuchacze, pogubiliście w tym, jakie utwory zachowaliśmy, a jakich nie. Dlatego koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama oraz Radio Afera. Radio Afera i Scena Główna, te konta proszę obserwujcie i tam będziecie mieli te setlisty wypisane.
0: No i nasze.
1: Mikołaja, moją oraz tą wspólną, na której są również propozycje od was. Dzisiaj bolesne dla nas.
0: Bardzo bolesne. Ale nie, no szczerze, to też dużo to, co wybiegaliśmy my.
1: A bo jeszcze nie powiedziałem, że Real Thing dodaliśmy, bo tak, była tak, też tak. Od was tak, taka tak, propozycja.
0: Tak, z pierwszej płyty to był Real Thing.
1: Z pierwszej płyty, więc dodaliśmy go też, czyli od was dostaliśmy Got Me Wrong, Real Thing i Breath on a Window z tych, których my nie mieliśmy.
0: Tak.
1: Więc te dodaliśmy. Dziękujemy za komentarze.
0: I zachęcamy, żebyście pisali kolejne komentarze, bo niedługo na pewno post wjedzie i zobaczycie, co, jaki zespół, artystę będziemy brać na tapet już w przyszłym tygodniu.
1: A za dzisiaj wam dziękujemy. Za mikrofonami byli
0: Mikołaj Piekarzewicz
1: oraz Kuba Chojnacki. I teraz na koniec dla was największy hit Alice in Chains, Wood.

imienia Batorego na Mokotowie w Warszawie. Studiowała zootechnikę, pracę magisterską pisała o wilkach, była też wielką fanką koni, między innymi ujeżdżała konie na warszawskim Służewcu, no ale w latach 80. za pomocą, znaczy nie, może nie za pomocą, dzięki pewnemu koledze, którego imienia i nazwiska już dzisiaj nie pamięta, który pożyczył, właściwie przegrał jej między innymi kasety zespołu The Cure, została fanką muzyki gotyckiej i do końca lat 80. Grała właśnie muzykę gotycką w swojej kapeli, która oczywiście swoją nazwę wzięła od wina Klosterkeller, oczywiście pisanego oryginalnie przez literę K, tutaj Klosterkeller przez literę C. No i w 1989 roku wygrali kolejne wydanie Festiwalu Jarocińskiego i w roku 89 i 90 nagrywali swoją debiutancką płytę pod tytułem Pulp, bo wszystkie płyty Klosterkellera to w tytułach miały i mają i będą miały kolory, więc zaczęliśmy od Pulpu, czyli najbardziej gotyckiego zestawu piosenek Klosterkellera. Tutaj między innymi zespołowi Klosterkeller pomógł w produkcji kultowy Igor Czerniawski, znany między innymi ze współpracy z grupą IRL. To był taki motor właśnie tej formacji. No i tutaj wyraźnie to słychać, bo ta płyta jest chyba właśnie najbardziej gotycką płytą Klosterkellera, bo później te klimaty będą się mieszać. Rock taki klasyczny, metal właśnie też z gotykiem. Sama Ania Ortodox nie lubi tej płyty, no bo ona zebrała w 1990 roku bardzo złe recenzje, nawet w takim piśmie Rock and Roll, nie pamiętam już, który z recenzentów no, wprost napisał, że Ania Ortodox na tej płycie wyje jak suka. To nawet zbulwersowało czytelników tego właśnie pisma. Stwierdzili, że no sorry, no, nazywanie kogoś kobiety w ten sposób jest jednak mimo wszystko lekkim przegięciem. Krytyka krytyką, ale pewnych spraw nie możemy naginać. No, no tak było. No. Sama Ania Ortodox nie przepada za tą płytą, chociaż uważa, że emocje tutaj naprawdę były całkiem niezłe. No ale my przejdźmy dalej, bo muzyki mamy dosyć dużo. Naprawdę. I też mam też tutaj dla was sporo wypowiedzi Ani Ortodox, ale do tego jeszcze dojdziemy. Na razie zatrzymajmy się przy drugiej płycie, Blue, gdzie mamy gotyk i mamy też trochę już muzyki rockowej. No i przede wszystkim mamy zaangażowane teksty już na tej płycie, bo Ania Ortodox, jak pewnie wiecie, również słynie z takich bardzo zaangażowanych tekstów. I na płycie Blue mamy taki kawałek, który obrazuje klimat polityczny w roku 1991-92, gdzie do władzy doszła taka, no można powiedzieć, już prawicowa koalicja złożona między innymi z Solidarności, a także ze Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. To wtedy Stefan Niesiołowski już zaczął, jakby zasłynął z tego właśnie bardzo prawicowego podejścia, zanim oczywiście zmienił barwy. No ale wtedy właśnie Stefan Niesiołowski czy Marian Piłka

byli właśnie takimi piewcami prawicowego podejścia do rzeczywistości i tutaj Ania Ortodox ujęła ten klimat w utworze Tutaj nie ma Boga z płyty Blue, to jest rok 1992.

klimat tych czasów, bardzo zimny, bardzo mroczny, i na płycie Violet, jednej z najbardziej znanych płyt Klosterkellera, mieliśmy ten oto, chyba jeden z większych przebojów Klosterkellera z lat 90. i jeden z najbardziej znanych utworów w ogóle, jeśli chodzi o tę formację.

0: na topie w tych największych stacjach komercyjnych i już w zasadzie odszedł od rocka gotyckiego, takiego stricte, na rzecz naprawdę mocnego rocka. I tutaj myślę, bo mamy już prawie godzinę 21:20, czas oddać Ani Ortodox głos. Pierwszy raz dzisiaj w dzisiejszej audycji Herstorię, ponieważ bardzo fajnie ujęła taką rozmowę, która miała dawno, dawno temu z pewną starszą panią na temat właśnie rocka gotyckiego i tutaj będzie taki fragment wywiadu Ani Ortodox z Kasią Nosowską i jej synem Mikołajem w ich takim kanale YouTube'owym, nazywa się on Blisko Znaczni i to właśnie będzie Ania Ortodox kontra Ania Ortodox i jej syn perkusista kontra Kasia Nosowska i jej syn Mikołaj. Właśnie to będzie wypowiedź z kanału YouTube'owego Blisko Znaczni. Słuchajmy Ania Ortodox.
1: No. Moja ulubiona taka przygoda z gatunku tego to było, jak graliśmy, pamiętam to, mimo że to milion lat temu, w Piotrkowie Trybunalskim, to za 20 lat temu, w amfiteatrze, to były dni miasta. Przed nami grał jakiś zespół pieśni dziecięcej z Domu Kultury Lokalnego, a po nas grał zespół Scanner, disco polo, taki na on czas bardzo znany. No, daliśmy radę, nie? Bo to jak z klosterem gramy na takich imprezach, no to nie gramy gotyku, tylko gramy te nasze ładne takie piosenki. I fajnie poszło, wszystko fajnie. Skaner po nas też wymiótł jak trzeba. I to najpierw to jeszcze jedno. Przyleciały takie dzieciaki jakieś z plakatem Skanera tam za ten amfiteatr, tam gdzie były nasze busy. Ja tam akurat wyszłam i ci kolesie ze Skanera. I dzieciaki do nich, autografy, chcemy autografy. Ten. I potem oni do mnie, od pani to też. A tak popatrzyli na ten, nie ma jej na tym, I polecieli. To coś zajebiste było. Ale potem przyszła taka pani, nawet nie starsza pani, tylko to była staruszka. I powiedziała, wie pani, tak pięknie pani śpiewała. To było takie jakieś, nawet takie nieco religijne, takie uniesione, takie, to było takie przeżycie, to dla mnie takie mistyczne, jakieś takie właśnie trochę religijne. Ja nigdy takiej muzyki nie słyszałam. I tak zaczęła strasznie tak ładnie mówić, że ona tam wielkie wzruszenia uzyskała. Na co ja jej tam, gadamy, ja mówię, no bo muzyka gotycka to jest właśnie taka piękna. I wtedy ta staruszka tak, co? To była muzyka gotycka? Ja mówię, no jak najbardziej. My jesteśmy z zespołem właśnie w Polsce najbardziej znanym z tego nurtu. A ona, oj Boże, jak ja bym wiedziała, że to muzyka gotycka, to ja bym wiała, że to by się kurzyło. No to ja tak patrzę, a ona mówi, ale nie wiedziałam. I super się stało. No i chyba ksiądz proboszcz stracił jedną z wyznawczyń swoich.
0: Tak właśnie niedawno mówiła Ania Ortodox o spotkaniu z pewną staruszką. W 1995 roku Kloster Keller wydał chyba swoją najcięższą płytę i moją ulubioną płytę w dyskografii Kloster Kellera i chyba najlepszą płytę, jeśli chodzi o lata 90, czyli płytę Scarlet. No tutaj mamy metal na pełnej. No tutaj między innymi śpiewa w chórkach i nie tylko w chórkach, ma też swój taki wokalny popis Titus z Acid Drinkers, więc myślę, że to może wam, drodzy słuchacze, wiele powiedzieć, ale sama końcówka tej płyty jest po prostu porażająca, bo zaprezentuje utwór dla jej siostry, który opowiada o... jest poświęcony siostrze... pewnej dziewczynki, która została po pierwsze zgwałcona, później zamordowana przez swojego własnego ojca i ona, będąc wtedy małą, bardzo małą dziewczynką, wszystko to widziała i ten utwór jest właśnie jej poświęcony, więc może już nic nie powiem, posłuchajmy.

kwietniowy z lat 80. No i on tak naprawdę poprowadził Polaków, no że w końcu Polska wyszła spod buta ruskich i tak. I nagle ten legendarny człowiek, który dla wszystkich wtedy był legendą, nagle się zachował w taki żenujący sposób, obrzydliwy, obciechowy. No. No i milczeć to zginąć, więc też podnoszę głos. I wtedy powiedziałam, ja teraz będę się aktywnie interesowała polityką, ja będę patrzyła, co politycy mówią, będę to oceniała obiektywnie i w ogóle i będę brała udział w życiu politycznym jako obywatel. I tego się trzymam.

0: To będzie też fragment programu Pytanie na śniadanie, gdzie właśnie Ania Ortodox o tym mówi, a później jeszcze fragment z płyty Nero.
1: Tyle tak. bólu. Dlatego pytam cię, co tobie sprawiało najwięcej trudności, jak się to objawiało?
2: Na szczęście nie mam, bo depresja ma wiele objawów, bardzo dużo. Ja nie mam tej lękowej. Z tymi myślami samobójczymi też nie jest tak źle, natomiast ja zastygam. Ja po prostu zastygam.
1: Stagnacja.
2: Zamieniam się w kamień, jest mi wszystko obojętne. Uczucia są jakby przykryte taką... taką kołdrą szarą obojętności takiej. To nie jest smutek, bo tak samo nie mam smutku, jak
1: ale
2: nie mam radości.
1: Gdzieś jesteś taka do wewnątrz albo obok świata?
2: Taka przykryta taką kołdrą po prostu. Ja jestem bardzo wesołą osobą, przecież to wiesz
1: wiem,
2: o tym.
1: Tak,
2: jestem
1: tak.
2: wesoła, jestem pełna życia i tak jak teraz, to wszystko jest okej. Natomiast bywa tak, zwłaszcza gdy zostanę sama ze sobą, że dzwoni telefon, a ja na niego patrzę, leży tu i dzwoni, a ja patrzę. Mhm.

wstrząsający utwór Matka z płyty Aurum. No niestety musimy ściąć ten piękny kawałek, bo czas nas goni, a jeszcze jedna wypowiedź nam została i jeden utwór. W wykonaniu Ani Ortodox i Kloster Keller to już nawiązają do następnej audycji Franka Dębickiego, jego piosenki o miłości. No bo Ani Ortodox śpiewała też piękne piosenki właśnie dotyczące miłości. I zanim się pożegnamy, ja serdecznie chciałbym podziękować Ninie Frąckowiak za zaufanie, jeśli chodzi o prowadzenie.

0: trying to find out, is there really such a thing?
1: Mogliśmy usłyszeć właśnie przed chwilą utwór What Is Of Love zespołu Delight. Tak, z tego samego albumu dwa kawałki teraz poleciały, ale to też nie bez powodu. Zespół Delight tutaj nam przedstawił swoją koncepcję na to, czym jest miłość. A zaraz, za chwilę puszczę już kawałek o tym samym tytule, który przez ułamki sekund mogliśmy usłyszeć na początku, bo tutaj tytuły się zbiegły i poleciały przez chwilę w złej kolejności. Ale to w sumie nawet i dobrze, bo te dwa utwory zestawiłem nie bez powodu obok siebie, bo stanowiły dla mnie swoistą taką zagadkę muzyczną ze względu na co... Oj, chyba powiem to po tym utworze, a teraz go po prostu puszczę. Będzie to zespół, utwór od DJ-a francuskiego i producenta Guts, kawałek What Is Love.

0: What is love?
1: Mieliśmy okazję usłyszeć utwór What is Love od Gatsa, francuskiego producenta. No jest to kawałek, który wiedziałem, że on się od początku pojawi na którejś z tych miłosnych audycji. Jest to kawałek, który w moim sercu tutaj muzycznym definiuje piosenkę trochę o miłości. No jest przepiękny i bardzo zgadzam się z definicją, którą tutaj Gats zaprezentował i czym według niego jest ta miłość. Uwielbiam ten kawałek i możecie go usłyszeć na dżinglu zapowiadającym audycję 50881 piosenek o miłości. Notabene, w sumie jak mam okazję, tutaj pozdrowię serdecznie mojego przyjaciela, który pomógł mi wpaść na pomysł, w jaki sposób skonstruować ten dżingiel, więc pozdrawiam cię serdecznie, Tomku. A teraz ta zagadka muzyczna trochę, o której wspominałem, czyli mogliśmy usłyszeć dwa utwory What is Love. Jeden z lat 90., a drugi z lat z roku 2013. Więc tak, dosyć duży przekrój czasu, ponad 20 lat, z tym samym wokalem. Oczywiście tutaj obaj artyści samplowali ten wokal, który zadaje to znaczące pytanie What is Love, ale nie samplowali piosenki tak per se, a samplowali takie rozmowy, które nagrał Tom Clay. Tom Clay był radiowcem. Co więcej, był znanym radiowcem w czasach chyba jeszcze, gdzie można było być popularnym bardzo, robiąc radio. Mam nadzieję, że te czasy wrócą. Z lat 50. i 60. w Stanach. Był na tyle znany, że między innymi przeprowadził wywiad z Beatlesami, gdy pierwszy raz przyjechali do Stanów, więc dosyć znana osobowość. I on właśnie nagrał album, gdzie więcej jest mówione niż muzyki. Album nazywa się What the World Needs Now is Love, w nawiązaniu oczywiście do słynnego kawałka z lat 50. Tak, więc tutaj chciałem bardzo przybliżyć wam tą osobowość, bo ten jego głos zadający to pytanie strasznie mnie intryguje. A teraz przechodzimy do następnej piosenki, do piosenki o prawdzie, bowiem zwie się Truth od Alexa Eberta.

Przepiękny utwór od Alexa Herberta, Truth, wydany z jego pierwszego solowego albumu o tytule Alexander, ale sam wokalista jest, śpiewa i pisze jeszcze w dwóch innych zespołach, w I'm a Robot i w Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Tak. No przepiękny, przepiękny kawałek. Mam nadzieję, że wam podobał się równie bardzo jak mi. A teraz przechodzimy do lat 70. I do Minnie Riperton, która zaśpiewa utwór Les Fleurs.

Mini Riperton z utworem Les Fleurs. Soulowa piosenkarka pochodząca z Chicago. Miała przeogromną skalę. Jej głos osiągał naprawdę niesamowite, potrafił wydać się niesamowite dźwięki. Śpiewała i nagrywała między innymi ze Stevie Wonderem, Etton James czy Michaelem Jacksonem. Zmarła przedwcześnie z powodu raka śmierci w wieku 31 lat. Co by to było, gdyby żyła i mogła dalej nagrywać takie kawałki. Ach. A my teraz znowu przechodzimy do czasów bardziej współczesnych, chociaż tak nie do końca, do zespołu Drugstore Romeos, którzy nagrali cover Wondrous Place, przy czym w tym coverze zmienili tekst. Cover jest to oryginalna piosenka, będzie to piosenka Billy'ego Freego z 1939 roku, więc dawno, dawno temu. A teraz posłuchajmy tego nowszego utworu z 2022.

Wondrous Place od Drugstore Romeos. Jak wspomniałem, cover, ale ze zmienionym tekstem. No i teraz na czym to polega? Szata muzyczna podobna, natomiast zmienili kilka słów, które znaczenie tekstu zmieniają. Na przykład What a spot in the stone śpiewają to cuddle up and stay nice and warm. Natomiast Billy Frey śpiewa What a spot in a storm zamiast stone. Czyli u niego burza, u nich kamień. No i dużo takich zmian jest. Tak naprawdę przez cały tekst się te zmiany przewijają. A my teraz przejdziemy do artysty zapomnianego na moment. Kto oglądał niesamowity film, ten będzie wiedział, o czym ja mówię. To jest artysta, który w latach 70. wydał dwa albumy i one przeszły bez echa. Wytwórnia była zachwycona, myśleli, że się wybije, a się nie wybił w Stanach. I skończył z muzyką i przez resztę swojego życia parał się różnymi innymi zajęciami, aż w 2012 roku wyszedł film, bo okazało się, że w RPA w południowej Afryce jakimiś ścieżkami stał się bardzo, bardzo popularnym artystą. Wszyscy go słuchali, wszyscy mieli jego płyty. Oczywiście nie kupione legalnie, tylko gdzieś tam ściągnięte, więc on z tego nic nie dostał. I postanowili, dwóch jego fanów postanowiło go odnaleźć. I zaczęli poszukiwania na podstawie tego, jakie zdjęcia były na okładkach albumu, o czym on śpiewał w swoich piosenkach. Ostatecznie udało im się go odnaleźć i powstał o tym niesamowity film dokumentalny. Mówię oczywiście o filmie Searching for the Sugar Man, a tym artystą jest Rodriguez. Teraz posłuchajmy piosenki od niego I Think of You.

Wonderful Life w wykonaniu Katie Melua. Moim zdaniem lepszy niż oryginał ten cover. I dlatego też go dla was w takiej wersji, ten kawałek, wybrałem. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Taka niekoniecznie może piosenka miłosna. Moim zdaniem taka piosenka miłosna do siebie trochę. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Albo do życia. Nie wiem, zobaczymy. A teraz piosenka zdecydowanie miłosna. Zespołu, który już miałem okazję wam zademonstrować. Chyba to było 2 tygodnie temu. Zespół norweski. Tym razem ich drugi krążek, The Night in Disease. A kawałek, który się zwie Hands Up, I Love You. Madrugada.

along. There's no use to complain.

mogliśmy właśnie usłyszeć Madugane z kawałkiem Hands Up, I Love You, z przepięknym tekstem, a teraz będzie kawałek bez tekstu. Bez tekstu, ale będzie o miłości. Będzie to czuć w każdym dźwięku tego utworu. Będzie to kawałek, który wykonali razem Dave Stewart z Candy Duffler, z jej, który został wydany na jej pierwszym albumie Sexuality. Candy Duffler miała wtedy swój debiut, a później mogła grać z naprawdę wielkimi gwiazdami, z Princem, z Vanem Morrisonem oraz, co ciekawe, zagrała na jednym koncercie wspólnie z Pink Floyd, gdzie wykonała na saksofonie część utworu Shine On You Crazy Diamond, czym wzbogaciła wtedy ten utwór. Ach, no ja o tym mówię, bo Floydzi są moim ulubionym zespołem i wiele bym dał, żeby móc być tutaj na takim ich koncercie. Natomiast było to w roku 1990, więc mi nie było to dane. A teraz posłuchajmy. Dave Stewart, Candy Duffler, utwór Lily Was Here.

Dave Stewart z Candy Duffler, utwór Lily Was Here. No niesamowita była ta rozmowa między tą gitarą a tym saksofonem tutaj. No, no jest to piosenka o miłości, pomimo tego, że tekstu nie ma. Tak, a teraz zostając w tym temacie saksofonowym, przejdziemy do Jimmy'ego tenora fińskiego o mój Boże, to osoby, która gra na wielu instrumentach, ale głównie saksofonisty z Finlandii, i do jego kawałku Strawberry Place.

Strawberry Plays Jimmy Tenor, kawałek z albumu Beyond the Stars z 2004 roku. Bardzo lubię ten kawałek. I co? I powoli już się zbliża godzina 23, a co za tym idzie koniec naszej audycji miłosnej. Było mi bardzo miło puszczać dla Państwa muzykę i do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizował mnie Szymon Dopierała. A kończymy też jazzowo kawałkiem od zespołu Bad Bad Not Good, Time Move Slow.

w Pogo. I to utwory grane przez zespół, no także przecież podlotkami nazwać ich nie można, bo to jest już grupa z niesamowitym doświadczeniem scenicznym, ale no grupa oczywiście bardzo młoda. Niesamowite doznanie i za to wykonanie Nowej Aleksandrii, bardzo wierne oryginałowi. Bardzo dziękuję. Niekoniecznie za wierność oryginałowi, ale za odczucia, jakie można było podczas słuchania tego projektu przeżyć. Teraz przejdziemy już sobie powoli do dnia następnego, do piątku, ale zanim to oczywiście jeszcze wspomnę o projekcie Kobiety Jarocina, który także niesamowicie ciekawy. Renata Przemyk, oczywiście tryskająca energią i tutaj absolutna miłość do jej twórczości, do jej osoby. Absolutnie przecudne to było. Przesudny to był projekt i także wspomnienie Kory, której utwór zaśpiewała Ani Ortodoks, i to jest połączenie, którego myślę, że nikt się nie spodziewał, ale wypadło absolutnie przepięknie. To teraz możemy spokojnie przejść do piątku, niesamowicie deszczowego piątku.

Wilgoć i utwór Spacery Kosmiczne z płyty Feng Shui. Tak jak wspominałem, niesamowity utwór do lewitacji, no i ta lewitacja oczywiście, że nie została wspomniana przypadkowo.

się kończy. Muszę wspomnieć o jeszcze jednym zespole, który jak zawsze zresztą wykonał niesamowitą robotę. Zespół WW. No przyszedł, zagrał swoje cuda. Po prostu niesamowicie się słuchało ze sceny. Chociaż powiem szczerze, w porównaniu do koncertu solowego, jaki miał miejsce w zamku, to trudno jest przebić taki długi koncert na festiwalu, gdzie czas jest ograniczony, ale tak czy siak udało się stworzyć niesamowicie kameralną atmosferę na całkiem dużej, mimo wszystko, białej scenie, więc za to czapki z głów, a jednym z tych utworów, podczas których to się właśnie udało, był ten, który za chwileczkę wybrzmi. A jeszcze tylko dodam, że to nie był ostatni akord Wojtka Waglewskiego i Mateusza Pospieszalskiego na tym festiwalu, no bo był jeszcze ten jeden ważny, największy projekt.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.